0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Zło zawsze próbuje niszczyć jedność, wprowadzając podziały, niezgodę i chaos. Jego celem jest osłabienie więzi między ludźmi oraz oddalenie ich od Boga i Jego miłości. Tylko życie oparte na Ewangelii daje prawdziwe bezpieczeństwo i pokój serca. Chrystus jest silniejszy od każdego zła i uzdalnia nas do życia w jedności z Bogiem i bliźnimi. Rozpoczynając Eucharystię, otwórzmy nasze serca na Słowo Boże, które odnawia i umacnia nas w walce z pokusami i zwątpieniem. W tej mszy świętej Bożemu Miłosierdziu powierzamy zmarłą Monikę Lach, wypraszając dla niej dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie. Odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia. I udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, rozumiejcie, że ci, którzy podlegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmił tą radość, no, tą radosną nowinę. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego ci, którzy żyją dzięki wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch w wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy podlegają na uczynkach wymaganych przez prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem, przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonanie księgi prawa, a że przez prawo nikt nie osiągnie usprawiedliwienia przed Bogiem. Wynika stąd, że sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Prawo zaś nie uwzględnia wiary, lecz mówi, kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha. Oto słowo Boże.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów. Pan Jezus

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan ze sobą jest skłócony, jakże ostoi się jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, a gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w naszej katedrze, drodzy radiosłuchacze, każdy albo prawie każdy człowiek miał w swoim życiu sytuację, gdzie trzeba było wykonać jakieś trudne zadanie. I towarzyszyło nam wtedy poczucie, że jak sami tego nie zrobimy, to nikt nam nie pomoże. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że nie musimy tak myśleć i tak się czuć, że nie jesteśmy sami w żadnej sytuacji, a już na pewno nie jesteśmy sami, kiedy trzeba podjąć walkę ze złem. Pokonanie złego ducha i grzechu w naszym życiu to nie jest tylko nasze zadanie. To jest przede wszystkim zadanie Jezusa. Tylko On, Bóg, ma moc pokonać szatana, grzech i śmierć. Z naszej strony jest oczywiście potrzebna stała współpraca z Bożą mocą, z Bożą łaską, a nawet jak nie umiemy dobrze współpracować, to mamy przynajmniej Bogu nie przeszkadzać. Mamy być zawsze po stronie Boga, tak jak On jest zawsze po naszej stronie. Naszym zadaniem jest razem z Nim zbierać owoce Jego błogosławieństwa, Jego mocy i cudów, a nie wolno nam rozpraszać Bożej łaski ani w sobie, ani w innych ludziach. Jezus dzisiaj chce nas nauczyć tego, że nie można lekceważyć działania złego ducha, ale jednocześnie dodaje otuchy i zachęca, aby zawsze pamiętać, że zły duch nie jest równym przeciwnikiem wobec Boga. Bóg zawsze był, jest i będzie silniejszy od diabła. Zły duch jest tylko stworzeniem i jego moc nie ma porównania do mocy Bożej. Jeżeli jesteśmy po stronie Boga, to nie mamy się czego bać. To prawda, że zły duch działa, ale nie zawsze w taki sposób, jak nam się wydaje. ludziom z dzisiejszej Ewangelii wydawało się, że ten zły duch działa przez Jezusa, a właściwie, że Jezus działa cuda Jego mocą. I to był absurd, na który sam Jezus zwrócił uwagę. Ale jest wiele podobnych absurdów przy tym temacie również dzisiaj. A jednym z największych jest to, że niektórzy ludzie widzą diabła niemal wszędzie i strasząc nim sprawiają wrażenie, jakby więcej wiedzieli o diable czy fascynowali się nim niż o Bogu. Żeby wyjść z takiego wypaczonego patrzenia na rzeczywistość duchową albo nie dać się w to wciągnąć, zawsze koncentrujmy nasze serce, nasz umysł, sumienie, całe nasze życie na Jezusie. Żyjmy tak, aby mówić, świadczyć o Jego potędze, o Jego miłości, wszechmocy, której musi poddać się wszystko, łącznie ze złymi duchami. Bądźmy tymi, którzy zbierają, łączą, wprowadzają wśród innych pokój serca, a nie tymi, którzy rozpraszają, sieją zamęt i straszą. Amen. Do Boga, który daje nam siłę do pokonywania podziałów, z ufnością wznieśmy teraz wspólne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby był znakiem jedności w świecie pełnym podziałów oraz wskazywał drogę pojednania i pokoju. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rządzących państwami, aby ich decyzje służyły dobru wspólnemu, jedności społecznej i poszanowaniu godności każdego człowieka. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za osoby zmagające się z depresją i samotnością, aby znalazły pocieszenie w bliskości z Bogiem i bliźnimi. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rodziny przeżywające kryzys, aby przez przebaczenie i dialog odzyskały jedność i wzajemne zaufanie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Monikę Lach, aby przez miłosierdzie Boga osiągnęli wieczną radość w Jego Królestwie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy codziennie otwierali się na działanie łaski Bożej i budowali jedność w naszych wspólnotach. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący Boże, Ty wzywasz nas do jedności i pokoju. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Twojemu Słowu i nieśli światu Twoją miłość przez Chrystusa, Pana naszego.

0: módl Cię się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy. Dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia, chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. I oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo.

Módlme się. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Niech Boże błogosławieństwo pomaga nam trwać przy Chrystusie i pozbywać się lęku przed złem.

0: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny atak Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy. W nocy Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. Wojsko poinformowało, że samoloty wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. W wiadomościach USA mężczyzna postrzelony przez agenta ICE w Nowym Jorku. Agenci otoczyli jego samochód, w którym był z 5-letnim dzieckiem i oddali serię strzałów, poinformował burmistrz miasta. Wezwał też Donalda Trumpa do zakończenia operacji ICE w mieście. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens. Do tej pory rywalizowały ze sobą dwa razy. Oba spotkania bez straty seta wygrała Świątek. Początek dzisiejszego meczu o 13:00. Zwyciężczyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen Elina Svitolina.
1: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Postradom. Kościół Radomski będzie obchodzić Dzień Papieski upamiętniający postać świętego Jana Pawła II. Różne wydarzenia zaplanowano w najbliższą niedzielę, 11 października. Tego dnia odbędzie się zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dochód z kwesty zostanie przeznaczony na stypendia dla zdolnej młodzieży. Wojciech Jasion od 2 lat jest stypendystą fundacji.
2: Rok temu robiliśmy na przykład kremówki dla każdego, jakieś tam quizy, przedstawienie. Tym roku też zamierzamy zrobić coś równie ciekawego, żeby zachęcić ludzi do wsparcia fundacji.
1: Nadia Fituch jest stypendystką fundacji od 3 lat.
3: Angażujemy się dlatego, że też chcemy, wiadomo, zbierać też pieniądze, zbieramy takie, no też jakieś tam jest dla nas ułatwienie też, jeśli chodzi o stypendia, a robiliśmy dzisiaj, pakowaliśmy baczki, pakowaliśmy plakaty, różne naklejki, różne takie podziękowania do różnych po prostu parafii tutaj w tej naszej diecezji.
1: 500 uczniów z 2 szkół, PSP nr 6 i 11 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Radomiu bierze udział w projekcie Pracownia Nowych Mediów Grywalizacja 2.0. To inicjatywa, którą realizuje Radomski Amfiteatr przy ulicy Daszyńskiego 5 w Radomiu. Łączy nowe technologie, edukację kulturalną, pracę zespołową i zdrową rywalizację wśród uczniów. Anna Kwaśny, dyrektor PSP nr 6 w Radomiu.
4: Bardzo fajnie oddajemy dużą część działania w ręce uczniów. Sprawdzamy, jak radzą sobie z projektami, w jaki sposób potrafią też poruszać się w pewnych przestrzeniach, których do tej pory, w jakich nie mieli okazji pracować.
5: Poranek z Radiem Plus.
6: Za 26 minut będzie 7:00, to poranek piątkowy, rozpoczynamy nowy dzień.
7: A o czym myśli Tomek od samego rana?
6: Dziś trochę poważniej, ale sytuacja napięta jest w szkołach, o tym za kilka minut.

0: To Blondie na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie 7.
1: Domek myśli od samego rana.
2: Nożownicy w szkołach, strach rodziców, patrole policji przed placówkami i pytanie o to, jak zabezpieczyć szkoły. Czy już niedługo do szkoły będzie się wchodzić jak na lotnisku? Przez bramkę wykrywającą niebezpieczne przedmioty, kładąc tornister na taśmy, prześwietlając prace domowe, czy biorąc na wyrywkowe kontrole przy tablicy? A z płynów tylko minimalna ilość oleju w głowie. Bo buty to już teraz trzeba zdejmować, żeby zmienić obuwie. Miejmy nadzieję, że nas nie zastraszą, ale jak już trzeba będzie przejść przez bramki bezpieczeństwa, niech dalej też będzie jak na lotnisku. Niech zostają marzenia, a dzieci na skrzydłach niech lecą wysoko i bezpiecznie.
1: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Za 5,5 minuty będzie godzina 7 w Radiu Plus.
1: A skoro już mówiliśmy o wczorajszej literackiej Nagrodzie Nobla, to będziemy wspominać naszą polską sprzed lat.
0: No to posłuchajmy, Artur Maczarski wszystko wyjaśnisz. 9 dzień października mamy w kalendarzu.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 9 października 1920 roku generał Lucjan Żeligowski, pozorując niesubordynację wobec naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, zajął Wilno i okolice. Tego dnia w roku 1980 Czesław Miłosz otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Znakomity poeta, który po wojnie był m.in. attaché kulturalnym ambasady w Paryżu, znał tamtejszą bazylikę Saint-Denis, gdzie spoczywa wielu królów Francji. Swoją nazwę zawdzięcza ona świętemu Dionizemu, który około 250 roku po Chrystusie przybył z Italii nad Sekwana jako jeden z kilku biskupów wysłanych przez papieża Fabiana, by ewangelizować Galię. Kapłani pogańskich kultów, tracąc wpływy, poszli na skargę do rzymskiego namiestnika, a ten w administracyjnej gorliwości kazał ściąć misjonarzy na wzgórzu, które dziś nazywamy Montmartre, dosłownie wzgórzem męczenników. Dziś na nim wznosi się Bazylika Sacré-Cœur. Na grobach biskupów powstało opactwo świętego Dionizego, a w bazylice przez całe stulecia w skarbcu przechowywano nie tylko relikwie i cenne przedmioty liturgiczne, ale także insygnia koronacyjne królów Francji.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: takie tango o poranku. O, już nóżki chodzą, rączki chodzą, wszystko chodzi, tak jest.
1: Ale musisz energia. Jeszcze posiedzieć do 9:00, przepraszam.
0: I róża w zębach, i lecimy. No dobrze, przepraszam, ale jakoś mnie porwało to tango. Ma namowę na antenie Radia Plus.
1: Pamiętaj, że do tanga trzeba dwojga, jak śpiewała konkurencyjna ekipa. Ale my teraz skupiamy się na wiadomościach, bo już 7:00 się zbliża. Najważniejsze z nich i prognoza pogody też my.
2: Radio Plus Radom. Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
5: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie, a to wszystko w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń.
8: Radomski zespół należy do 4 bernardyńskich domów klasztornych w kraju, powstałych z inicjatywy króla Kazimierza Jagiellończyka. Radosław Mizera, Radio Plus.
9: Dziś 62 studentów, wśród nich kobiety i mężczyźni, złożyło przysięgę i nałożyło czepek, symbol zawodu. Magda Gliszczyńska, Radio Plus.
10: A to oznacza, że cała północna obwodnica Końskich powinna zostać oddana do użytku kierowców jesienią 2028 roku. Marcin Prejs, Radio Plus.
9: Zapraszamy od poniedziałku do piątku, zawsze po 16:00.
6: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Zabił woźną i ranił dwie osoby. Dziś decyzja sądu w sprawie 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Tymczasem służby badają wątek internetowego wyzwania. Premier zwołał specjalną naradę. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś sąd zdecyduje o przyszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny. Ranił 3 osoby, 37-letnia woźna nie przeżyła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak wyglądały te ostatnie godziny i co dalej z 15-latkiem?
2: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów, pobrano mu też krew do badań. O jego przyszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
3: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
2: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
4: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
5: Straszne. I ja by nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
6: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
2: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
1: To był Jakub Krzyżak. Przypomnijmy, to kolejny atak na Mazowszu. Wcześniej w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
7: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
8: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, z zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
7: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości, mówiła rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
9: Gdzieś krąży w sieci jakaś informacja i my to wszystko bardzo skrupulatnie weryfikujemy.
7: Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Areszt z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji. To decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działania na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie cen paliwa przed wyborami w 2023. Straty wynoszą 4 miliardy złotych.
10: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji. Mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
11: W kwotach od 500 tysięcy do 1 miliona złotych. Jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
10: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
11: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
10: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
1: O czym informował Grzegorz Mnich. Dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące korzystania z wyrobów pirotechnicznych. Niezależnie od wyników ankiety, władze mogą ograniczyć tylko używanie ich na miejskich imprezach. Nie mogą natomiast sami regulować przepisów wobec użytkowników prywatnych, mówi dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
12: Ale jeśli badania tych konsultacji pokazałyby nam, że jest to naprawdę poważny problem w Gdyni, możemy rozpocząć działania, w których będziemy postulować do organów administracji rządowej, tutaj przede wszystkim do wojewody pomorskiego, o to, żeby na przykład objąć miasto jakimiś ograniczeniami.
1: Konsultacje online potrwają do 19 października.
13: No i piątek przyniósł zdecydowane ochłodzenie. Dzisiaj więcej chmur, chociaż też pojawiają się przejaśnienia. Poranek jeszcze chłodniejszy, a maksymalnie dziś zobaczymy 15 stopni. Wiatr wieje z zachodu, obniża odczuwalną temperaturę. A pogodowie przysłowie na dziś mówi, gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: Przypominamy, że to piątek, więc weekend powoli się zaczyna, ale jeszcze cały dzień przed nami.
15: Przypominamy również o zmianie w pogodzie, ale więcej będzie w piosence, że deszcz pada. Zaczyna padać.
14: I przypominamy jeszcze o zmianie czasu. 5 minut po 7.
15: I jeszcze szukamy dobrych stron jesieni też. Szukamy, ale to o tym za chwilę. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
14: Tomek Waloszczyk.
15: Zmiana czasu 24 dopiero.
14: Nie no, była no 4 po 7, była już jest 5. Czas leci bardzo szybko.
15: Ale nadal jeszcze
14: szczególnie o poranku.

fait encore plus chaud.

0: milionów lat istnienia roślin owocujących na Ziemi, a dopiero teraz pojawił się taki okaz. Ja nie wiem, czy przez te 100 milionów lat ktoś to badał, ale pewnie jakby człowiek nie dołożył ręki, to by i taki okaz nie powstał. Chodzi o gigantyczną dynię, która pobiła rekord świata. 1295 kg.
1: Przepraszam, nie, to nie jest możliwe.
0: Ponad tona. No jest to zdjęcie nawet.
1: Czyli to nie były bajki z mchu i paproci o tej karocy wydrążonej z dyni?
0: Być może tak, może nie były, ale to potężny tonaż, jeżeli chodzi o samochody i pojazdy. Ale tu jest dyja, którą trzeba pokroić, zjeść, zupę zrobić, nie wiem, ale co będzie z tego.
1: Czekaj, to piłę trzeba mieć łańcuchową, żeby
0: na początku
1: pokroić.
0: Pewnie tak. Wynik został oficjalnie potwierdzony przez polskiego sędziego Księgi Rekordów Guinnessa i do tej księgi wpisany, a dynię pokazano, ciekawe jak ją dowieziono tam w ogóle, na wystawie, na konkursie w Berkshire w Wielkiej Brytanii.
1: Mnie to by bardziej przemawiało do, że tak powiem, wyobraźni, ilość, znaczy w sensie obwód. Wzrost.
0: Tak, 6 metrów.
1: A, 6 metrów.
0: Tak. Ale wiesz co, czytam,
1: że nie byle co.
0: To nie tak łatwo, bo
1: całą wodę wypiła.
0: Hodowca każdego dnia dostarczała jej, to trzeba przeliczyć sobie, bo nie wiem, 130 galonów wody, a prawie 600 litrów każdego dnia i mówi, że 6 godzin dziennie pracował nad dynią. Niczym w życiu nie zajmował, tylko tą dynią.
1: Unia Europejska powinna zakazać hodowli dyni, skoro to tyle wody pochłania.
0: No tak, ale mamy z wodą. Wszystko pochłania wody. Krowy pochłaniają wodę.
1: A nie, one pochłaniają, wydalają i tam. Nie wiadomo, co jeszcze.
0: Dżinsy pochłaniają wodę.
1: A wodę, tak.
0: Sztuczna inteligencja i nasze komputery pochłania wodę. Wszystko pochłania.
1: Ja też bym pochłonęła szklankę wody.
0: Proszę bardzo, zaraz ci przyniosę. Do tej kawy?
1: Do tej kawy, dokładnie tak.
0: Woda to nam z nieba dzisiaj leci trochę.
1: A trochę leci, to rzeczywiście. Krążenie wody w przyrodzie występuje, zdecydowanie. Dobrze, no to co z tą dynią? Pewnie pestki ma takie wielkie, że zęby można połamać.
0: Zasadzi nową i znowu będzie 6 godzin dziennie harował, żeby pobić własny rekord.
1: Ale dynia wkracza oczywiście na stoły i do przetworów, bo to jej czas teraz jest. Za chwilę na naszej antenie Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Muzyka i głos.

0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Redukcja bólu i stresu, poprawa krążenia, elastyczności i zakresu ruchu, lepsza jakość snu, pielęgnacja skóry i wiele więcej korzyści daje profesjonalny masaż ciała. Odwiedź salon masażu Amari Senses i wybierz masaż tajski, po którym poczujesz przepływ energii, szczęścia i radości życia. Salon masażu Amari Senses, Radom, Plac Jagielloński 5.
4: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Po reklamie.

0: Poranny program Radia Pustra nastaje 26 minut po godzinie 7. Szukamy dobrych stron jesieni, prawda?
1: Szukamy i pomożecie nam w tym, pisząc na stronie radioplus.pl, za co najbardziej lubicie tę porę roku.
0: Czeka kubek wspaniały z logo Radia Plus, wyjątkowa, bo limitowana wersja takich kubków.
1: Z Bolesławca.
0: Nie da się nigdzie kupić, z Bolesławca. Są elementy, oczywiście jest barwnik niebieski, jest logo, ale też są dwie książki do poczytania, bo jesień to nie tylko czas na gorącą herbatę, ale i na wspaniałą lekturę. Tak?
1: Tak.
0: No to czekamy na wasze
1: ósmej zadzwonimy i pogadamy o tym, za co lubicie jesień. Naprawdę nie tylko są liście, nie tylko kocyk, nie tylko książka, ale rozmaite macie podejścia do jesieni właśnie i rozmaite pomysły na spędzanie czasu.
0: No to czekamy, bo też chcielibyśmy się zainspirować może. Numer uno teraz, Tora Tora w Radiu Plus.

0: Dobrze się czujesz?
1: Dobrze.
0: Bo właśnie, nie wiem...
1: To coś nie wygląda?
0: Właśnie przeczytałem, że pół godziny temu dotarło do nas czoło chmury plazmy. Wyrzut na słońcu, jest jakaś burza elektromagnetyczna, ale to też znak, że może u nas wystąpić zorza. No, przepraszam cię bardzo, u nas już tak zaszło słońce, że żadnej zorzy zobaczyć nie można. Ale może ktoś jest w takich obszarach, gdzie jest jeszcze niebo zaciemnione, to proszę szukać wzrokiem. Wiem, że chmury, ale może się to tam przedrze.
1: Jedyna plazma to za moimi plecami.
0: Ale ona wyłączona, my tutaj nie korzystamy.
1: Mamy telewizor, jak trzeba podglądać. Na przykład jak Sławosz leciał w kosmos, to włączyliśmy. Jak były Mistrzostwa Świata, które rano się kończyły, też włączyliśmy. A tak to nie, to radio wygrywa z telewizorem.
0: Oczywiście, że tak. Silny, koronalny wyrzut masy ze słońca. Czujesz coś?
1: Nic.
0: Ja też noszę.
1: Ale ja jestem hipochondrykiem. Jak mi opowiadałeś takich rzeczy, to zaraz mnie zacznie głowa boleć.
0: Nie, absolutnie to nie ma wpływu na nas, to na elektronikę. A ty chyba cały nie jesteś z elektroniki.
1: Nie, ja nic nie mam.
0: Całe szczęście. Czas na wiadomości, prognozę pogody w Radio Plus 28 minut po 7.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
2: Netto przedstawia.
4: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Radom.
4: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Legionowo na Mazowszu zamyka dziś dwie szkoły podstawowe. To w związku z atakami nożowników w innych placówkach w województwie. Urząd Miasta przekazał, że szkoły numer 3 i 7 znalazły się na tak zwanej liście związanej z internetowym wyzwaniem. Wspomniany wątek wyzwania sprawdza aktualnie policja. Jest to jedna z wersji dotycząca ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem. Nocna prohibicja na terenie całego kraju. Sejm uchwalił wczoraj ustawę. Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić między 22 a 6 rano. Regulacja wprowadza też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Kandydują senator KO Monika Piątkowska i radny miejski Łukasz Gibała.
5: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Marsz Różowej Wstążeczki przejdzie w sobotę ulicami Opoczna. Tego typu inicjatywy mają zachęcić kobiety do regularnych badań USC czy mammografii, mówi Elżbieta Golewska, przewodnicząca opoczyńskich Amazonek. Podkreśla również, jak bardzo ważne jest samo badanie piersi.
6: To jest pierwszy krok podstawowy, który można sobie zrobić pod prysznicem, w domu, leżąc na kanapie, oglądając telewizję. Jest to pierwszy czasami sygnał, że bardzo często wykrywamy sobie albo wyczuwamy guzek w piersi same. Więc jeżeli jest to wcześniej zauważone, zdiagnozowane, jest wtedy dużo łatwiej.
5: Marsz wyruszy sprzed budynku Opoczyńskiego Urzędu przy ulicy Kopernika w sobotę o godzinie 10. W Radomiu trwa Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Dziś kolejne spotkanie w kościele świętego Wacława w Radomiu. Spotkanie pod tytułem Środki komunikacji elektronicznej jako narzędzie kultury w ewangelizacji nowego tysiąclecia. O godzinie 17 msza święta, a następnie zaplanowano rozstrzygnięcie konkursu dla młodych Bóg w moich oczach z udziałem księdza biskupa Marka Solarczyka. Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Arka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
5: Dziś już zdecydowanie więcej chmur i chłodniej. Maksymalnie zobaczymy 15 stopni, o poranku jeszcze chłodniej. Wiatr dziś zachodni obniża odczuwalną temperaturę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Wstaliśmy i mamy się dobrze, to już tak szczerze mówiąc połowa naszego poranka.
9: Dzień dobry, witajcie. Kombi za chwilę, teraz Bonnie Tyler, It's a Heartache. Kasia Kozimor,
8: Tomek Woloszczyk.
9: Zapraszamy do 9:00.

0: Halina Frąckowiak w utworze Dancing Queen śpiewała Królowa bez korony. No to mamy Królową bez korony, ale to hełm ma na głowie.
1: Od kim mówisz?
0: O pani Sutidzie, Bajrasz Sudzie, Bimalala Kszanie.
1: Ojej.
0: Jeżeli dobrze wymieniłem, nie przeczytałem. Królowa Tajlandii, wyobraź sobie, zasiadła ze sterami myśliwca. O, poleciała proszę. Gripenem i to tak samodzielnie. Mhm. Nawet film jest nagrany.
1: Nie, no czekaj, królowa, znosi. Taka prawdziwa królowa?
0: Prawdziwa królowa. Król Rama stał na...
1: Gripenami lata?
0: Król Rama X stał na ziemi i obserwował, jego żona wzbiła się w niebo. A to nie tak, że sobie teraz siadła
1: stał
0: nagle...
1: i drżał.
0: Nie, bo ona wyszkolona. To nie jest tak, że jakaś promocja, że nagle film reklamowy czy coś. Ona od kilkunastu lat się szkoli na rozmaitych samolotach i w końcu po raz pierwszy poleciała Gripenem. Wszystko się odbyło bez przeszkód, wszystko zgodnie z procedurami. Szwedzki koncern produkujący Gripeny się bardzo chwali tym filmem, że proszę bardzo, królowa za sterami. Gdyby, nie daj Boże, jakaś wojna wybuchła, no to królowa pierwsza na przykład rodakom, że będzie bronić swojej ojczyzny.
1: I pokieruje, oby nie musiała. Trzymamy za to mocno kciuki. Niech sobie tak lata hobbystycznie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No ładnie, nieźle. Zaimponowała mi. Co ja dzisiaj będę robić? Może jakieś szkolenie przejdę. Za chwilę na naszej antenie Ever David Watts.
0: Ona ma te myśliwce, ty masz rakiety.
1: O tak,
0: tak. Będzie grane?
1: Będzie grane, oczywiście. Aha. James Brown za chwilę, It's a Man's World, a wcześniej Ever David w Radio Plus. Za 17 minut będzie.
2: Radio Plus Radom. Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Firma Domosfera to miejsce w Twojej domowej atmosferze, gdzie czujesz się bezpiecznie i ciepło. Wybierając Domosferę, wybierasz tylko produkty marki premium. Okna firmy Domel na profilu Weka, drzwi, bramy, rolety, parapety oraz profesjonalny montaż. To wszystko, czego potrzebujesz, by czuć się premium. Zapraszamy na całoroczne mega promocje. Więcej informacji w salonie. Radom Lubelska 39/41. Telefon 668-155-356. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Sprawdź nas. Opinie nie kłamią.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koniec.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
2: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Magda Gliszczyńska.

0: strony jesieni w Radiu Plus.
1: A ty odnalazłeś swoje dobre strony jesieni w Radiu Plus?
2: No chyba te wieczorne takie, to znaczy nie będę tu oryginalny, takie, że ja teraz, no, czytam tę lalkę, czytasz, bo nie zdążyłem w szkole.
1: Serial oglądasz, lalkę, czytasz, się do kina się wybierasz, ja nie wiem, zlalczałeś całkiem.
2: To są właśnie te wieczory jesienne, jak pytasz, tylko jak się lalka skończy, będzie trzeba na noce i dnie się przerzucić, albo co.
1: Albo co,
2: zwłaszcza, że te noce będą długie, a dnie krótkie.
1: No, tak będzie. Szukamy dobrych stron jesieni, jeżeli znaleźliście swoje, chcecie się nimi podzielić, to zapraszamy na stronie www.radioplus.pl, znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
2: I tutaj taki cytacik z tych zgłoszeń. Jesień to moja ulubiona pora roku. Urodziłam się w tym miesiącu, uwielbiam te kolory liści, lubię jak spadają i fruwają nade mną.
1: O.
2: Dużo wątków liści się pojawia w waszych zgłoszeniach.
1: To jakby na zawołanie, dzisiaj będzie wiało, spadało i się do głowy nawet czasem przyklejało. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Texas Summer Sun, potem wiadomości, a po godzinie 8 wracamy.
2: Człowiek z liściem na głowie, chcesz powiedzieć?
1: No jakoś tak.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: kupony, pelety i inne gadżety. Pytamy, czy się przygotowujecie do zimy na naszym profilu facebookowym. Ktoś tam napisał, że może już czas zmienić opony na nowe. Czy dadzą radę jeszcze jeden sezon? A na oponie napisane Made in Jugosławia.
1: O, proszę.
0: To wyjątkowo jakieś dawne.
1: Tak, wynalazek.
0: Ja co się wgryzł w temat? Nie ja co, tylko Piotr. O, może są założone na jakimś Jugo, toż to zabytek. Chociaż obecnie marka wraca, to Jugosławia już nie.
1: No tak, no dobrze, to ktoś tam jeszcze, a Sylwester napisał, że węgiel już zakupiony, opony całoroczne są, może zima nadchodzi.
0: Nie, my jeszcze się jesienią pozachwycamy, nie tak?
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Muzyka i głos AI.

0: Radom. Zapowiadał akt przemocy w szkole. Policja zatrzymała dziś 16-latka. Tymczasem po serii ataków nastoletnich nożowników więcej policyjnych patroli przy szkołach. Nasz reporter rozmawiał z uczniami i rodzicami. Jest 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście.
1: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
0: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zapowiadają poważne konsekwencje. A po wczorajszym ataku w szkole podwyżkowym na Mazowszu policja sprawdzała wątek rzekomego internetowego wyzwania, które miało inspirować nastolatków. Funkcjonariusze w najnowszym komunikacie przekazali jednak, że nic nie wskazuje na to, by taki challenge faktycznie miał miejsce. Zaapelowano też o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych treści. Uczniowie i rodzice są w szoku po atakach nastoletnich nożowników. W rejonie szkół w całym kraju większa liczba policyjnych patroli, a to reakcja na dramatyczne wydarzenia na Mazowszu pod Wyszkowem i w Ostrołęce. Łączymy się z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Biały Błota jest Dawid Olszewski.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Rozmawiałeś z rodzicami i uczniami, pytałeś o nastroje i wzmożone patrole policji. Co usłyszałeś?
2: No, od rodziców rano usłyszałem, że policyjne patrole to dobry pomysł. Po serii ataków poczucie bezpieczeństwa w szkołach mocno się zachwiało.
3: Każdy się trochę obawia, no ale nie możemy popadać w jakąś paranoję.
2: Pani, widzę, odprowadziła dziecko.
3: Przez jakiś czas będę go odprowadzać, bo też dziecko się trochę boi.
2: Rozmawiałem też z policjantami, którzy zapowiadają, że wzmożone patrole mogą pojawić się w rejonie szkół w każdej chwili. Są to zarówno piesze patrole, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze mogą być też nieumundurowani.
4: Nieumundurowani będą mieli na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem policja.
2: Mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. W szkole, w której teraz jestem, na razie żadnego patrolu nie widać.
0: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek zaatakował wczoraj w podstawówce 3 osoby. Jedna z nich, 37-letnia woźna, zmarła. Wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych, ranił 9 osób.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Tymczasem Sejm reaguje na serię ataków w szkołach. Posłowie przegłosowali ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzenia przepisów. Pierwszą ustawę zawetował prezydent. Przepisy mają wprowadzić szybką procedurę blokowania treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci. To fikcja, mówił przed głosowaniem szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Pan wicepremier Gawkowski mówi: natychmiastowa wykonalność decyzji. Ale natychmiastowa wykonalność decyzji nie oznacza natychmiastowego wydania decyzji. A jeżeli spojrzy się w waszą ustawę, to żeby tę decyzję wydać, potrzeba dni, a właściwie tygodni. Niech pan wraca na krakowskie przedmieście i powie prezydentowi: czas się cofnąć i przeprosić za to, że 9 miesięcy temu nie wprowadzaliśmy ustawy, która dzisiaj dawałaby więcej bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców Polski.
0: Odpowiadał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji. PiS wstrzymał się od głosu.

0: sponsorem prognozy pogody jest ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta. Radom, ulica Trauguta 52.
1: Dziś już zdecydowanie więcej chmur i chłodniej. Maksymalnie zobaczymy 15 stopni, o poranku jeszcze chłodniej. Wiatr dziś zachodni obniża odczuwalną temperaturę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta. Radom, ulica Trauguta 52. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Przeciągamy się, wstajemy, zaparzamy co tam trzeba i dalej do pracy, bo to piątek przecież.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy. Boniem teraz ma Baker. Freeze, I'm a Baker. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my Baker.

0: Strony Jesieni w Radiu Plus.
1: A z nami dzisiaj jest Karolina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Napisałaś do nas, że lubisz jesień za małe przyjemności, bo rozumiem, te duże to już były, jakieś wakacje, basen, wyjazd, coś tam, różne rzeczy, a teraz czas na te małe.
2: Tak, dokładnie, tak napisałam.
1: Dobra, szelest liści pod butami na przykład.
2: O, tak, też bardzo lubię.
1: A co jeszcze?
2: Bardzo lubię na przykład kawę pod kocykiem i jesienną książkę.
3: Super. To się dobrze składa. Mamy dla ciebie kubek od Radia Plus, taki specjalny z Bolesławca. Wspaniała, super, ręczna robota. A do tego dwie książki. Agnieszka Olejnik, Cudne manowce, wydawnictwo Harde. Droga jest jak życie, najlepiej pokonuje się ją bez bagażu, po prostu ciesząc się każdą prostą i każdym zakrętem.
1: Chyba się przyda. Super. Harde.
3: Dobra, ale
1: jeszcze, tak. Co jeszcze?
3: Jeszcze wydawnictwo PWN, Jennifer Ackerman, Co wiedzą sowy?
2: O, bardzo świetnie, czekałam rzecz na tę książkę.
1: Na tę akurat?
3: No to trafiliśmy. Tak. Super, bardzo się cieszę.
1: Zupełnie tego nie, bo mamy tu dużo. Kasia losuje z pudła tę książkę, a tu się udało dobrze wylosować.
3: Chwyciłam
2: tak,
3: za
2: bardzo
3: sobie.
2: Dobrze, obie super.
3: Świetnie, cieszę się, że trafiłam twoje gusta, Karolina.
2: Tak.
3: Super, pakuję.
1: Ale ja muszę zacytować, bo tak jak złapiemy kogoś telefonicznie, to nie zawsze jest czas, żeby pozbierać myśli, a bardzo ładnie napisałaś, że lubię to, że jesień daje przyzwolenie na zwolnienie tempa, na leniwe poranki, długie spacery i chwile tylko dla siebie. Jest w niej coś nostalgicznego. No bo coś przemija, co było, no ale po sobie zostawia mnóstwo kolorów.
3: Super, dziękujemy za ten wpis. Nagrodę oczywiście pakujemy i wysyłamy do Karoliny. Karolino, wszystkiego dobrego na jesień.
2: Bardzo dziękuję.
1: Ale jakie zwolnienie tempa? Słyszymy, że się spieszysz trochę.
3: No bo to piątek.
2: No właśnie, właśnie teraz muszę przyspieszyć, bo kończę dwutygodniowy urlop, także no niestety...
1: Do pracy.
3: Do pracy.
2: Tak.
3: Dobrze. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, a kolejna szansa, żeby zdobyć wspaniały kubek Radia Plus i do tego zestaw lektur jeszcze dzisiaj na antenie naszego radia.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
4: Reklama.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Za 4 minuty w pół do 9. Cytat będzie: kocham cię coraz bardziej każdego dnia. Ostatnie 10 lat, które spędziłem z tobą, to najlepszy czas w moim życiu. Dziś święto naszej miłości. Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie. Bardzo ładnie powiedziane.
1: Co to za
0: niezależnie wyznanie. Czy w takich warunkach, jak zostało powiedziane, czy przy świeczce i w domu w plastikowym kubku coś tam można nalać, to nieważne są okoliczności, ważne są te słowa. Ale tu okoliczności były, bo do Toskanii ją zabrał Robert i Anna Lewandowscy.
1: A to, że co?
0: 10. rocznicę ślubu mają.
1: A, proszę,
0: i tak pięknie zrobili imprezę. Jeszcze znajomych zaprosili, na przykład był Sławomir Paszko, Wojciech Szczęsny, Sebastian Karpiel-Bułecka jest w takim gronie, no, proszę, bardzo ścisłym. Proszę. No i do Toskanii pojechali i tamten odnowił tę swoją przysięgę. Gole strzela na boisku, jest wynoszony pod niebiosa przez kibiców, ale tu najszczęśliwsze te lata życia, bo z żoną.
1: A to milusia, że tak po 10 tak. latach nadal kocha i nawet pisze, że coraz bardziej.
0: No tak, coraz, no. No, tak, nie rozkręca się.
1: No, proszę pana. Dobrze, no to jak jego kariera zresztą wciąż nie gaśnie. Za chwilę Skaldowie, prześliczna wiolonczeliska.
0: Pamiętajcie o miłych słowach. Oczywiście każdego dnia są ważne, ale jak jest rocznica, to już obowiązkowo.
1: Tak, to na pewno miło. 27 minut po 8. Poranny program Radia Plus, to rano wstaje, wciąż trwa. Skaldowie.
0: Ona też coraz ładniejsza, ta wiolonczelistka.
1: A co?

0: Taki niewinny rym, z rana opony, pelety i inne gadżety. Jak się przygotowujecie do zimy? Ja co napisał, żadne opony, żadne pelety i gadżety, jak najdalej od zimy i jesieni. To ten nie weźmie udziału w naszej zabawie. Dobre strony jesieni. Nic u mnie tego nie zmieni, jedynie cieplutkie słonko i lato. I co wy na to?
1: No, nie da się tak przez cały rok, niestety. Nie, ta strefa klimatyczna.
0: Ja tak sobie pomyślałem, że jakbym mieszkał w takiej strefie, gdzie by było codziennie słońce i upał, cudownie, ale znudziłoby mi się.
1: No tak, to prawda. Nie ma o czym pogadać, jak przecież
0: że o pogodzie.
1: Taka sama.
0: A nie, no to, to byśmy czekali na jakąś jedną chmurkę.
1: Może na dwie. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus.

0: Jest wpół do dziewiątej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na nagraniu grozili pozbawieniem życia innych osób. Policjanci zatrzymali 2 piętnastolatków z Pruszkowa. Wcześniej w Szczytnie służby zatrzymały 16-latka, który groził uczniom i nauczycielom jednej ze szkół w mieście. Po serii ataków nastoletnich nożowników policja apeluje o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych treści. Przypomnijmy, wczoraj pod Wyszkowem 15-latek zabił woźną i ranił 2 osoby. Wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych, ranił 9 osób. Na stacjach zapłacimy dziś więcej niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Dziś minister energii poinformuje, ile będzie kosztować paliwo w weekend. Nowy sojusz Kanady i Unii Europejskiej zostanie zainaugurowany na szczycie w Montrealu pod koniec października, ogłosił premier Kanady. Podkreślił, że o jej przyszłości będą decydować sami Kanadyjczycy, a nie obce rządy i wielkie koncerny. Kanada i Unia łączy już partnerstwo dotyczące kwestii obronnych. Jako jedyny kraj spoza wspólnoty uczestniczy w unijnym programie dozbrajania SAFE.
1: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Szkoła biblijna dla dorosłych imienia świętego Hieronima w niedzielę zainauguruje kolejny cykl wykładów. Spotkania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Zaprasza ksiądz doktor habilitowany Jacek Kucharski, moderator dzieła biblijnego diecezji radomskiej.
2: Na inaugurację będą 2 piękne wykłady. Pierwszy poprowadzi pan profesor doktor habilitowany Mirosław Rudzki z Uniwersytetu Radomskiego i będzie nam mówił no właśnie o kontekście, w jakim żyje Piotr. Drugi wykład będzie niezwykle też ciekawy, ponieważ poprowadzi go doktor sztuk muzycznych Emanuel Bączkowski.
1: Już dziś wernisaż wystawy Dyrygent 10. Muzy z Radomia Andrzejowi Wajdzie w 100. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci. Na wydarzenie zaprasza Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Rynku. Marcin Kępa, kurator wystawy.
3: Przypomnę też, że Andrzej Wajda był przez wiele lat hojnym donatorem, jeżeli chodzi o dary dla naszego muzeum, razem ze swoją żoną, panią profesor Krystyną Zachwatowicz-Wajda.
1: Wernisaż dziś o 17:00. Wstęp wolny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Dziś już zdecydowanie więcej chmur i chłodniej. Maksymalnie zobaczymy 15 stopni, o poranku jeszcze chłodniej. Wiatr dziś zachodni obniża odczuwalną temperaturę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Do weekendu coraz bliżej, już jest piątek.
6: Uwaga,
5: już...
6: uwaga, do weekendu coraz bliżej, już jest piątek.
5: Już 8, ale echo jest nawet. 8:35 jest prawie już.
6: Chciałem, żeby to tak wybrzmiało z podkreślnikiem jakby. Dzień dobry, Kasia Kozimow.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy do 9:00, za chwilę UM, teraz Tina Turner.

0: tam.
1: Dobra, to teraz opowiemy, co czytać, bo to przecież ważne jest.
0: O sowie.
1: O sowie. Nie, o sowie też, tak. Tylko żebyśmy osowiali nie byli. Pisarz James Chapman tak. Zrobił taką listę najczęściej czytanych książek na świecie. Mhm. Na pierwszym miejscu?
0: Pismo Święte.
1: No, oczywiście.
0: No, Biblia.
1: Ale martwię się trochę o drugie.
0: Co tam jest?
1: Czerwona Książeczka, czyli
0: mało?
1: Wyjątki.
0: Ale
1: tak.
0: Nie, bo oni kazali im czytać.
1: A, kazali, to no. Dlatego, dobra. To, a ich dużo jest, to rozumiem, zawyżają tutaj. Trzecie miejsce. Harry Potter.
0: No. No. I coś tam, Tajemnica i Wyspa i inne takie.
1: No tak, Harry Potter
0: kamień.
1: Na trzecim.
0: Kamień, o, jeszcze kamień był.
1: No. Na czwartym Tolkien, Władca Pierścieni.
0: No tak, tak.
1: No, uzupełniamy.
0: Jaki quiz,
1: klimaty.
0: Nawet nie znam, żeby powiedzieć. W tyle turniejach dają więcej
1: dobra,
0: czasu.
1: Dobra, no to no. Musi być teraz na piątym miejscu.
0: Lalka.
1: Paulo Coelho.
0: A, no tak, dobrze.
1: Alchemik.
0: No.
1: Na szóstym Konrad kot Leonarda da Vinci. No, Dan Brown, oczywiście bardzo poczytny. Na siódmym Saga Zmierzch. Na ósmym Przeminęło z wiatrem dopiero. Jedyna książka, którą przeczytałam w tym zestawieniu chyba. No dobrze, i co tam mamy jeszcze? Dziewiąte. Myśl i bogać się. Filozofia sukcesu Napoleona Hilla.
0: O, a to nie słyszałem.
1: Dziesiąte. Dziennik Anne Frank.
0: No to dobra, wiadomo. Już wystarczy.
1: No, więcej ci
0: tak.
1: Nie powiem.
0: No, to no, ja ci powiem,
1: już co, masz co robić przez cały
0: to
1: rok.
0: To filmy jakie oglądać, bo jest... Znaczy filmy wiadomo, no każdy sobie tam wybiera tak. Jakiś ten, ale jest rekord pobity.
1: No.
0: Avatar stracił miano króla wszechczasów. Tytuł największego przeboju wszechczasów, bo teraz Avengers koniec gry. Wyeliminowali, mają już na koncie 3 miliardy prawie dolarów.
1: Ode mnie nie zarobią ani dolara.
0: Nie?
1: Nie.
0: A, no to ale i tak już są liderem.
1: Nie była ja bajka, nie mój klimat.
0: Wcześniej był Titanic, później Avatar wyprzedził, a Avengers jest nowym królem filmu.
1: Titanic to klasyka, tam nie tam jakieś
0: no, wiadomo,
1: wynalazki w 3D.
0: Zawsze sobie obejrzymy. Na reklamie pójdziemy popłakać, a wrócimy i dalej będziemy przeżywać.
1: A popcorn gdzie?
0: Popcorn to w kinie. A. W domu to tak nie wiem, czy ktoś robi popcorn do filmu?
1: Nie, chyba.
0: Może też.
1: Chyba się nie chce. Chipsy pewnie lecą. Za 17 minut 9 poranny program Radio Plus. Rano wstaje za chwilę Happy End i Royor.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
17: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych Światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
16: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: dobrze się ma, dobrze się ma. Cokolwiek nie napiszemy na naszym profilu facebookowym, zawsze jakieś ciasta wyskoczą. Iza napisała a propos przygotowań do zimy, że tak, kurtka zimowa uprana, jabłka na szarlotkę już uduszone, w słoikach.
1: O, czekają.
0: No.
1: Na swoją kolej. Za weekend pewnie wyskoczą. No to super. Za chwilę
0: trzeba
1: na naszej
0: odrobinę
1: antenie...
0: cynamonu teraz dodać, żeby było jesiennie.
1: Tak. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a potem Agnieszka Morawska i kolejne przeboje z nutą nostalgii i szukamy cały czas dobrych stron jesieni.
0: Na naszej stronie radioplus.pl. Miłego weekendu życzymy.
1: Do usłyszenia.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Muzyka i głos AI.
8: To twój

0: Oleofarm. Po reklamie.
1: Radio Plus Radom. Radio Plus. Policyjne patrole w okolicach szkół to po atakach nastoletnich nożowników. Tymczasem 19-latek z Ostrołęki usłyszał zarzuty, ranił 9 osób. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja uspokaja, w specjalnym komunikacie podkreśla, że od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u, funkcjonariusze nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce, napisano. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
2: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice odprowadzający dzieci do szkoły. Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
3: Miałem, jak myślę, że jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
2: Jest tutaj policja przy szkole, to dobrze?
3: Tak, bardzo dobrze. Przede wszystkim reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
2: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
4: Tak.
2: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
1: Policjanci w razie potrzeby mogą wejść na teren placówki. A część rodziców nie wysłała dziś dzieci do szkoły. Rozmawiał z nimi nasz reporter Kuba Honchera.
5: Przepraszam, czy planuje pani dziś wysłać dziecko do szkoły?
6: Nie, nie puściłam dzisiaj dziecka do szkoły, bo nie wiem, co się dzisiaj tam może wydarzyć.
7: Moje dziecko idzie do szkoły normalnie. W Polsce mamy 3 miliony uczniów, a tutaj rozmawiam o 3 atakach. Oczywiście wydarzyła się tragedia, ale nie popadajmy w paranoję.
8: Nie zaprowadziłam dzisiaj syna do szkoły, bo zbyt bardzo obawiam się o jego bezpieczeństwo.
1: Przypomnijmy, o poranku policjanci zatrzymali 2 piętnastolatków z Pruszkowa i 16-latka ze Szczytna. Na nagraniach w internecie grozili pozbawieniem życia innych osób. Odpowie między innymi za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń jednej jest zawodówek. Ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty.
9: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Podejrzany przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Końcówka kampanii pod znakiem procesów w trybie wyborczym. Radosław Sikorski musi sprostować swoje słowa. Sąd okręgowy w Krakowie zakazał wicepremierowi rozpowszechniania informacji, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem.
10: Nie istnieje orzeczenie, z którego wynikałoby, że kandydat Łukasz Gibała jest kłamcą i mitomanem. Czuliśmy się w obowiązku wnieść tą sprawę, by w naszym przekonaniu krzywdę kandydatowi wywoływał już sam fakt pojawienia się w mediach tej informacji i zestawiania jego nazwiska z tymi dwoma pejoratywnymi określeniami.
1: Mówi pełnomocnik Łukasza Gibały, Łukasz Szczepan. Dodajmy, że do krakowskiego sądu wpłynął kolejny pozew w trybie wyborczym, tym razem ze sztabu Moniki Piątkowskiej. Posiedzenie w tej sprawie o godzinie 10:00. Cisza wyborcza rozpocznie się w Krakowie o północy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś początek 10:00 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw o 18:00 Wieczysta zagrał siebie z Wisłą Płock, a później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
11: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
1: Mówi trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem, a z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: You Bring Home the Sun i London Beat w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Weekend. Weekend zawsze przynosi słońce. Niezależnie od pogody, jeśli to weekend wolny, to jakoś tak jaśniej robi się na sercu. A dzisiaj piątek, jeden z ulubionych waszych dni tygodnia, bo rozpoczynający weekend właśnie. 9 dzień października w kalendarzu, między innymi Światowy Dzień Jaja. No, jajo też kojarzy się trochę ze słońcem. Pysznym śniadaniem, więc mam nadzieję, że śniadanie u was wspaniałe. Jeśli teraz właśnie spożywacie, to miłego posiłku. Na zegarze 20 minut po 9. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Czyta lektor AI.

0: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
2: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
8: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem, jak to szufladkować i zbierać. Mm-hmm. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
9: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
10: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
11: Magda Gliszczyńska
10: i Wojtek Sałek.
6: Autopromocja.

Imagine i John Lennon w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Nie bez kozery John Lennon przed momentem, a to dlatego, że 9 dzień października to rocznica urodzin Johna Lennona. To był rok 1940, kiedy John Winston Lennon urodził się w Liverpoolu. Jego ojciec był marynarzem, często przebywał poza domem. Chłopca wychowywała właściwie w dużej mierze mama, ale także ciotka Mimi, mama Julia. I mama Julia kupiła mu pierwszą gitarę. Wcześniej dostał od niej banjo i to był rok 1957, kiedy John Lennon jako nastolatek założył grupę The Quarrymen i wtedy właśnie poznał Paula McCartneya, a potem jak to było, to już wszyscy doskonale wiemy. I jeśli chodzi o Johna Lennona, to film o nim także się pojawi. Przypominam, że szykują się 4 filmy o Beatlesach właśnie. Harris Dickinson zagra Johna Lennona. Harris Dickinson znany m.in. z filmu Baby Girl. I premiera tego filmu dopiero kwiecień 2028. Ale jeśli o filmy chodzi, to ja mam propozycję filmową na teraz. The Shoop Shoop Song i Cher.

0: Foodloss i Kenny Loggins w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 10. Wspomniałam o tym, że dzisiaj dzień jaja i Wanda podesłała swoje śniadanie a propos właśnie jaja. Wygląda to pięknie. Narobiłaś mi, Wanda, ochotę, a już wam tłumaczę, co to jest na tym zdjęciu. Wygląda jak plaster dyni piżmowej. Na tym jest właśnie jajo sadzone. Obsypane to przyprawami pieprz, chyba sól i parmezan. Pyszne. Mam nadzieję, że gdzieś tam wam się też również otworzyły jakieś zakładki i pokombinujecie też ze swoim śniadaniem albo dziś, albo jutro przy wolnej sobocie. Na zegarze teraz 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi L'Italiano i Toto Cotugno.
1: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Redukcja bólu i stresu, poprawa krążenia, elastyczności i zakresu ruchu, lepsza jakość snu, pielęgnacja skóry i wiele więcej korzyści daje profesjonalny masaż ciała. Odwiedź salon masażu Amari Senses i wybierz masaż tajski, po którym poczujesz przepływ energii, szczęścia i radości życia. Salon masażu Amari Senses, Radom, Plac Jagielloński 5.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Po reklamie.

0: I know there's something going on i Frida na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty za moment w studiu Mikołaj Gronet z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Pytania, problemy, refleksje. Rozmowy z biskupem radomskim Markiem Solarczykiem w każdy piątek po 18:00.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Policja zatrzymała kolejnego nastolatka w szkole, tym razem w Warszawie. Wzmożone patrole pojawiły się przy placówkach w całej Polsce. Za chwilę relacja naszego reportera. W Krakowie powstało Centrum Myśli i Dziedzictwa Jana Pawła II. Minęła 10, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja mogła udaremnić kolejny atak w szkole. Funkcjonariusze z Mokotowa w Warszawie zatrzymali na terenie szkoły 14-latka. Chłopak miał nóż z ukrytym ostrzem, na którym, jak widać na zdjęciu udostępnionym przez policję, umieszczono napis "śmierć społeczniakom".
2: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
1: Powiedział podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. Jak informuje policja, w związku z ostatnimi wydarzeniami w szkołach skontrolowano 10 tysięcy placówek i zatrzymano 10 osób, głównie za kierowanie gróźb karalnych. Policjanci zapewniają, że cały czas monitorują internet i reagują na niepokojące treści. Apelują też o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych plotek. Wzmożone patrole pojawiły się przy szkołach w całej Polsce. To reakcja na ostatnie ataki z użyciem noży. Mundurowym z Bełchatowa towarzyszył Rafał Różycki.
3: Jesteśmy w radiowozie pod jedną ze szkół w Bełchatowie.
4: Tak. Aspirant Marta Bajor, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie.
5: Wszystkie siły i środki zostały przekierowane właśnie na szkoły. To jest dla nas priorytet.
3: Na co zwracacie uwagę?
5: Przede wszystkim na osoby, które zachowują się w sposób podejrzany. Nerwowy, które reagują na nas w jakiś dziwny, niecodzienny sposób.
6: No jako mama małego dziecka, stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo, także myślę, że każda forma wsparcia szkoły jest w porządku. No.
7: Myślę, że to nie jest rozwiązanie problemu, to jest tymczasowe rozwiązanie, tak? No ale dobrze, że są.
1: Policyjne patrole przy szkołach będą też w przyszłym tygodniu. Uwaga, kierowcy, wypadek na autostradzie A18. Na zjeździe na Żagań w kierunku Wrocławia doszło do wypadku busa. 3 osoby są ranne. Zablokowany został zjazd i wjazd na autostradę na wysokości Iłowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Powstało Centrum Myśli i Dziedzictwa Jana Pawła II. Duk in Altum ma koordynować współpracę z instytucjami papieskimi w Polsce i za granicą oraz przybliżać dziedzictwo Karola Wojtyły w kulturze, nauce i debacie publicznej. Zostało powołane w 68. rocznicę jego święceń biskupich, mówi ksiądz Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.
8: To był gigant, to był filar niezwykły. On dalej jest, bo pozostał z nami jako święty, ale także w swoim nauczaniu. No to temu to centrum ma służyć, żeby go odszukać, żeby do niego wracać. Mam nadzieję, że to centrum stanie się też taką sprężyną napędzającą nas, żebyśmy my sami go zrozumieli, innym po prostu go pokazali.
1: Nowy ośrodek działa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Bal, Maryla Rodowicz i Agnieszka Osiecka. Wspaniały duet, a 9 października to dzień urodzin Agnieszki Osieckiej. Dziś 90. rocznica urodzin poetki, dziennikarki, reżyserki, jednej z ważniejszych postaci kultury polskiej. Bez wielu tekstów Agnieszki Osieckiej nie wyobrażamy sobie polskiej sceny muzycznej. No i Niech żyje bal właśnie jest jednym z takich przykładów. To przed momentem, a jeśli o bal chodzi, to wielka impreza szykuje się na Dolnym Śląsku w Krobice. 450-lecie kopalni Świętego Jana leżącej na szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska pod patronatem Radia Plus. I ta uroczystość już w weekend 17-18 października, czyli za tydzień, i w związku z tym mnóstwo atrakcji się wydarzy, między innymi specjalne zwiedzanie kopalni, ale także i na przykład jarmark izerski i dużo więcej. I ja mam zaproszenie na to wydarzenie na sobotę 17 października. Taki voucher 2 plus 2, czyli rodzinny. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci, a w programie mnóstwo atrakcji, tak jak wspominałam. Pytanie do Was jest takie, jeżeli macie czas 17 października, wiecie, że będziecie mogli przyjechać, to trzeba odpowiedzieć na pytanie. Koboldy to takie mityczne demony podziemi, diabły, które kojarzą się między innymi właśnie z kopalnią Świętego Jana w Krobicy. I nazwa jakiego prawdziwego metalu wzięła się od ich imienia? Koboldy. Skąd ta nazwa jakiego prawdziwego metalu? I napiszcie odpowiedź pod 691-141-141 SMS-ową i dopiszcie jeszcze, kogo chcielibyście zabrać na taką wycieczkę i dlaczego to właśnie Wy powinniście tam pojechać. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Na wiadomości czekam około 5 minut. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Firma Domosfera to miejsce w Twojej domowej atmosferze, gdzie czujesz się bezpiecznie i ciepło. Wybierając Domosferę, wybierasz tylko produkty marki premium. Okna firmy Domel na profilu Weka, drzwi, bramy, rolety, parapety oraz profesjonalny montaż. To wszystko, czego potrzebujesz, by czuć się premium. Zapraszamy na całoroczne mega promocje. Więcej informacji w salonie. Radom Lubelska 39/41. Telefon 668 155 356. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Sprawdź nas. Opinie nie kłamią.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: muszą. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

For America i Redbox w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii, a teraz już Amerykę zostawiamy, przenosimy się do Polski, właściwie nigdy się nie przeniesiemy, bo tutaj jesteśmy też, ale na Dolny Śląsk, Góry Izerskie, Krobica. 450-lecie kopalni Świętego Jana w Krobicy właśnie, jubileusz wielki i wielka impreza z nim związana, 17-18 października, czyli weekend za tydzień. I na 17 października miałam dla was zaproszenie, bo to zaproszenie trafi do Elwiry. Elwira będzie miała trochę do przejechania, bo Elwira spod Warszawy, a wiadomość od niej brzmiała tak. Nazwa Kobolty, bo o Kobolty pytałam, od jakiego metalu się pochodzi, jaki metal ma swoją nazwę, zawdzięcza koboltom, czyli tym takim demonom, które podrzucały właśnie kobalt. Kobalt to jest ten metal. Kobalt to służył bardzo długo też do robienia tej farby niebieskiej, która kojarzy się właśnie z kolorem kobaltowym i i kubkami chociażby z Bolesławca i porcelaną z Bolesławca. I tak, bilety trafią do Elwiry. Elwira napisała tak. Bardzo chciałabym wygrać bilety i pojechać na jubileusz 450-lecia rozpoczęcia wydobycia w kopalni Świętego Jana w Krobicy z moim mężem i dziećmi, gdyż ostatnio uwielbiamy zwiedzać Śląsk Górny i Dolny. Udanej wycieczki, Elwiro, a ja was zostawiam z Santaną i Europą. Przypominam też, że jeżeli chodzi o porcelanę z Bolesławca, to kubek Radia Plus Bolesławiecki jest do zdobycia, a do tego jeszcze dwie książki, jedna z wydawnictwa PWN, druga z wydawnictwa Harde, a pytamy was, za co lubicie jesień, na radioplus.pl. Dobre strony jesieni.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.

0: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
3: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
4: Zainwestuj w osłonę okienną na długie lata. Plisa Vegas trzeciej generacji z gwarancją na 5 lat od Taparelli. Zapraszamy do naszego salonu firmowego Taparella, Radom Mickiewicza 8. Więcej na taparella.pl.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Dziś na program zaprasza Magda Gliszczyńska.
7: Autopromocja.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Maggie Reilly w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Do Francji będzie okazja się wybrać. Może nie dosłownie, ale w pewnym sensie tak, a szczegóły za moment, bo to w dobrych stronach jesieni. Na zegarze 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Redukcja bólu i stresu, poprawa krążenia, elastyczności i zakresu ruchu, lepsza jakość snu, pielęgnacja skóry i wiele więcej korzyści daje profesjonalny masaż ciała. Odwiedź salon masażu Amari Senses i wybierz masaż tajski, po którym poczujesz przepływ energii, szczęścia i radości życia. Salon masażu Amari Senses, Radom, Plac Jagielloński 5.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Czyta lektor AI.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
0: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom.
1: Pilna narada dyrektorów szkół i kuratorium po atakach na Mazowszu. Areszt dla dwóch mężczyzn, którzy zabili człowieka na trasie S10. Stolica Apostolska apeluje w ONZ o zniesienie kary śmierci. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu w szkołach po ostatnich atakach w Ostrołęce i niedaleko Wyszkowa. W tym ostatnim zginęła woźna. Tuż przed dzisiejszym spotkaniem nasz reporter rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektor prywatnej szkoły podstawowej numer 114 w Warszawie.
2: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
3: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
2: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
3: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forum społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
1: Rozmawiał Kuba Krzyżak. Badania NASK zwracają uwagę, że dzieci od najmłodszych lat w sieci spędzają prawie 5 godzin dziennie. Rodzice szukają wsparcia, kiedy jest za późno, mówi Marta Rukat z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
4: To nigdy tak nie działa, tak rodzice myślą. Idziemy na terapię za ucho, że tak powiem, zaciągnę cię na terapię, bo jesteś zepsuty, bo za dużo grasz. Tylko bardzo szybko na terapii okazuje się, że rodzicom jest to uświadamiane, że to nie jest problem dziecka, bo kto dał telefon dziecku? Więc jeśli rodzicu pozwoliłeś na to, to wejdź za to odpowiedzialność. To jest praca całej rodziny.
1: Zdaniem eksperta rodzice powinni poświęcać więcej uwagi temu, co dziecko robi w sieci. Najważniejsza jest codzienna rozmowa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w Zachodniopomorskiem. We wtorek mężczyźni, jadąc prawie 300 km na godzinę, zabili kierowcę osobówki. Wszystko nagrywali.
5: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
1: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im 20 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Stolica Apostolska apeluje w ONZ o zniesienie kary śmierci. Stały obserwator przy Narodach Zjednoczonych, arcybiskup Christoph El-Kassis, wezwał do zniesienia kary śmierci, podkreślając niezbywalną godność każdego człowieka, nawet jeśli popełnił przestępstwo. Arcybiskup El-Kassis podkreślił, że obrona praw człowieka musi być spójna i powszechna, obejmująca każdą osobę na każdym etapie i w każdych okolicznościach. Jak dodał, kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ stanowi atak na nienaruszalność i godność osoby.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Lepsze strony jesieni w Radiu Plus.
1: Obiecałam, że tym razem będzie można wyruszyć na wycieczkę do Francji, a to wszystko za sprawą Nicka Trenta, brytyjskiego dziennikarza, historyka sztuki, podróżnika, który w książce Francja wielkimi śladami wielkich artystów oprowadza nas po muzeach, ale także opowiada o historii powstania dzieł, ale także i miejsc, w których się znajdujemy. To jedna z tych dobrych stron jesieni, którą mam dla Was dzisiaj, a książka nosi tytuł Francja, śladami wielkich artystów, sztuka podróżowania, i to książka napisana przez Nicka Trenta, wydawnictwo PWN, a do tego jeszcze troszeczkę mrocznych historii, Kobiety kontra mafia Patryka Schulza, wydawnictwa Harde, książka, której troszeczkę poznajemy kobiety, które postanowiły przeciwstawić się temu złu, które nas otacza. Są wywiady z policjantkami, są wywiady z dziennikarkami, ale także funkcjonariuszkami służby więziennej, także z psychologami, z psycholożkami, więc taka pozycja od wydawnictwa Harde, PWN, a do tego nasz wspaniały kubek Bolesławca dla Radia Plus specjalnie zrobiony, i to są te dobre strony jesieni. A jakie są Wasze dobre strony jesieni, bo to nasze. radioplus.pl, tam jest taki specjalny formularz, w którym prosimy, żebyście napisali nam, za co lubicie jesień, a później trzeba czekać na telefon. Za chwilę ode mnie, a później od Andrzeja.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakup.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Magda Gliszczyńska.

0: strony jesieni w Radiu Plus.
1: Tym razem to są dobre strony jesieni Łukasza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Łukaszu, napisałeś, że jesień lubisz, gdyż wtedy spędzasz więcej czasu z książkami. Zazwyczaj są to pozycje związane z podróżami. Przygotowuję się w ten sposób na przyszły rok. Obecnie czytam o parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego oraz o zabytkach z listy UNESCO w Polsce. Będzie co zwiedzać w 2027. A mam dla ciebie taki prezent, który też ze zwiedzaniem będzie się kojarzył. Nie w Polsce, ale można przecież oczywiście snuć plany. Francja śladami wielkich artystów Nika Trenta. Piękny album wydawnictwa PWN, a do tego jeszcze coś z historii. Kobiety kontra mafia, Patryk Schulz, wydawnictwo Harde, a do tego oczywiście nasz kubek przepiękny, przecudnej urody z bolesławieckiej porcelany dla ciebie.
2: A super.
1: Powiedz mi, jak się udało w tym roku podróżować? Czy to już jest za tobą? Czy te wszystkie podróże tegoroczne? Czy jeszcze coś w tym roku planujesz?
2: No, ten rok bardzo ciężki, bo akurat pod koniec czerwca była kontuzja, zerwanie ścięgna Achillesa, więc no, ten
1: więc
2: rok po prostu spisany
1: to
2: na straty. Więc tak, siedzę w książkach i przygotowania na przyszły rok. No, z tych tam zabytków UNESCO zostało jeszcze trochę, zwłaszcza że w tym roku doszedł kolejny, bo tam Gdynia została umieszczona.
1: Tak, cała Gdynia.
2: No, a parki krajobrazowe to głównie na rowerze, więc też muszę trochę wzmocnić nogę i myślę, że w przyszłym roku trochę tam z partnerką pojeździmy, więc tych parków jest tu w okolicy dość sporo, bo to tak mówię, Wielkopolska, Kujawy i gdzieś pewnie też planujemy może tam na wschód gdzieś tam Lubelskie, gdzieś się wybrać, tam też jest sporo.
1: Plany są faktycznie ambitne. Z Wielkopolską
2: tak, no myślę,
1: najbardziej kojarzy mi się Rogalin oczywiście, przepiękny. Więc tam też polecam.
2: Tak, akurat wczoraj czytałem o Puszczy Zielonce, bo to dosyć tak popularny kierunek wśród poznańskich rowerzystów i też myślę, że też tam też się gdzieś planujemy się wybrać w przyszłym roku.
1: Trzymam kciuki, no i za to, żeby można było spokojnie sobie spędzać te wieczory jesienne długie z książką i planowaniem podróży.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do zobaczenia.
1: Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Jeśli macie ochotę podzielić się z nami dobrymi stronami jesieni, tym, za co lubicie jesień, to proszę napisać. Do zdobycia przypominam książki, a także nasz wspaniały kubek z Bolesławca.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A 9 października to data szczególna. 20 lat temu odszedł wielki artysta związany z grupą Anawa, z piwnicą pod Baranami, dający nam takie potrafiący połączyć wzniosłość i popularność. I dzięki niemu wiersze trafiały pod strzechy. Łączył tych, którzy szukali refleksji z tymi, którzy chcą się po prostu czasami tylko bawić. 20 lat temu odszedł Marek Grechuta, a my chcemy ocalić od zapomnienia jego twórczość.
3: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek.

tyle rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
6: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Witamy na Orle.

0: Pytanie, co dla państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100!
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
10: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
11: Dla tych, co jeszcze w pracy i dla tych, co już wrócili do domu.
13: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
14: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje nasze miasto i jego mieszkańcy.
15: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
13: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
11: Magda Gliszczyńska.
16: Marcin Prejs.
17: Radosław Mizera.
13: I Wojtek Sałek.
12: Autopromocja.
15: Radio Plus Radom.
18: Kontrole policyjne szkół w całej Polsce. Za chwilę szczegóły. Kierowca mógł zasnąć za kierownicą. 3 osoby w szpitalu po wypadku na A18. Prawniczka z RPA z pokojowym Noblem. To sygnał dla Trumpa, ocenia ekspert. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja skontrolowała 10 tysięcy szkół. Zatrzymano już kilkanaście osób, głównie za groźby karalne. Wszystko po ostatnich atakach nożowników na Mazowszu. Pod Wyszkowem zginęła wczoraj woźna, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Przed szkołami pojawiły się dodatkowe patrole.
19: Już od wczesnych godzin porannych policjanci, zarówno umundurowani, nieumundurowani, zmotoryzowani, czy też w służbie pieszej, są pod szkołami. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pedagogom.
18: Mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Te akcje chwalą rodzice i dyrektorzy szkół.
10: Jakaś weryfikacja podejrzanych osób, które wchodzą do placówek.
11: Pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
10: Troszkę tak. Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać też rozsądniej.
4: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie. Renata Szustakiewicz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełchatowie. Kwestia bezpieczeństwa dzieci, pracowników szkół jest kwestią nadrzędną wobec wszystkiego tego, o czym słyszeliśmy w ciągu ostatnich dni. To jest sprawa priorytetowa.
18: Rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy jeszcze, że dziś w szkołach na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu zatrzymano uczniów z nożami w plecakach.
15: Wiadomości Radia Plus.
18: Kierowca prawdopodobnie zasnął za kierownicą. To nowe ustalenia po porannym wypadku na autostradzie A18 w Lubuskiem.
13: Stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał z jezdni, uderzył w bariery, a następnie dachował.
18: Mówił Arkadiusz Szlachetko z żagańskiej policji. 3 osoby trafiły do szpitala, 2 są ciężko ranne. Kierowca busa był trzeźwy. W kierunku Wrocławia wciąż nie można zjechać z autostrady A18 na Żagań oraz Iłowę.
15: Wiadomości Radia Plus.
18: Pokojowy Nobel dla prawniczki z Republiki Południowej Afryki, Nawatinem Pillay.
0: The Nobel Peace Prize for 2026.
18: Komitet Noblowski postanowił nagrodzić Pillay za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa.
0: An international law.
18: Ogłoszono w Oslo. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
16: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
18: Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku.
14: To są wiadomości Radia Plus Radom. Przed mikrofonem Radosław Mizera. Uczniowie radomskich szkół masowo zrezygnowali z lekcji. Oni i rodzice wystraszyli się tak zwanego krwawego piątku. W wielu szkołach puste są korytarze. Dzisiaj patrole policyjne w okolicach szkół zostały wzmocnione, informuje Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.
17: Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci i głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia, wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień.
14: Pierrot, Czerni, Radom przegrywali w Bydgoszczy już 1-2, ale zdołali odwrócić losy spotkania. Radomianie wygrali dwa kolejne sety i całe spotkanie 3-2 w pojedynku piątej kolejki Tauron pierwszej ligi siatkarzy. Dla trenera Michała Masnego spotkanie w Bydgoszczy miało dodatkowy smaczek. Obecny szkoleniowiec Czarnych w ostatnich latach pracował bowiem w BKS-ie. Następny mecz Czarni zagrają w środę na wyjeździe 14 października. Zmierzą się z zespołem z Jaworzna.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta. Radom, ulica Trauguta 52.
14: Jest rześko, wiatr wieje z prędkością ponad 30 km na godzinę. Mamy 13 stopni Celsjusza. Barometr pokazuje 1014 hektopaskali. Padać nie będzie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta. Radom, ulica Trauguta 52. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
20: 5 minut po 12. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: I Want It All i Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 12 na zegarze. Mówiłam o tym, że dzisiaj Światowy Dzień Jaja, 9 dzień października, ale to także Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Do tego pisania listów Was zachęcę, ponieważ czekamy na takie wiadomości. Nie trzeba mieć znaczka pocztowego, wystarczy po prostu internet. Na radioplus.pl specjalny formularz Dobre Strony Jesieni w Radiu Plus. Dbamy o to, żeby było co robić w te długie jesienne wieczory. Jeszcze na zewnątrz dosyć przyjemnie, chociaż już też nie wszędzie. To babie lato powoli się kończy i przyjdą te chłodniejsze, ciemniejsze dni z deszczem stukającym o szyby, te przebrzydłe listopady. No i wtedy też trzeba będzie się czymś zająć. I my będziemy mieć dla Was, mamy właściwie dla Was takie prezenty, książki na długie jesienne wieczory od naszych partnerów wydawnictwa Harde i wydawnictwa PWN, a do tego jeszcze przecudnej urody kubek Radia Plus stworzony dla nas przez ceramikę z Bolesławca, ręcznie robiony z naszym logo, no bardzo ładny. Na radioplus.pl specjalny formularz, proszę napisać o Waszych dobrych stronach jesieni, za co lubicie jesień, tak w dużym skrócie, a później czekać jeszcze dzisiaj na telefon od Andrzeja.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gdy barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Dużo dobrego.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie
12: Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
21: Po reklamie.
22: Radio Plus Radom.

Idut Maki Everywhere w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 26 minut do 13. A 9 dzień października to jest taki wyjątkowy dzień, bo sporo dzisiaj rocznic, urodzin, no tych smutnych rocznic także, ale ta będzie bardzo pozytywna, bo to rocznica, nie urocznica, a właściwie urodziny. Urodziny Ryszarda Rynkowskiego, piosenkarza, kompozytora, pianisty, znanego niegdyś jeszcze z zespołem Vox, ale teraz kariera solowa i przy okazji urodzin pana Ryszarda. Dużo zdrowia i za młodzi, za starzy w Radiu Plus teraz.

0: Tu Nancy Joe Cocker w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 13, a ja mam zaproszenie już na niedzielę, na 15.
1: Cześć, tu Łukasz Golec i Paweł Golec. W niedzielę o godzinie 15 będziemy gośćmi muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Do usłyszenia. Golec Orkiestra.
0: To przypominam, w niedzielę o 15, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek, no i w sobotę w Smakach z Plusem. Do 13 jeszcze między innymi Izabela Trojanowska i Wszystko, czego dziś chcę, to w Radiu Plus.
2: Radio Plus. Radio Plus Radom.

złotych. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
0: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.

0: rocznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
0: Okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest Bank i to ty zbijasz.

0: Koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19:00 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Szef MON ostrzega przed falą dezinformacji po atakach w szkołach. W ten weekend tankowanie będzie droższe, szczególnie diesla. Powiemy też o konkursie wolontariatu w duchu nauczania Jana Pawła II. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu, nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega minister obrony narodowej.
2: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
1: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz po wczorajszym ataku w podstawówce podwyżkowym, gdzie 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o rzekomym internetowym wyzwaniu polegającym na atakach. Policjanci wzmocnili kontrolę w szkołach. Dziś w Tomaszowie Lubelskim zatrzymali 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą zaatakowania uczniów nożem. Monika Kowalewicz.
3: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
4: Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu.
3: Mówi Awaczysz z chełmskiej policji. Obiema sprawami zajmie się teraz sąd rodzinny.
1: W samym Lublinie zatrzymano 2 osoby. 18-latek namawiał w internecie do ataku na szkoły z maczetami, a 16-latka udostępniła nagranie, na którym ubrana w kominiarkę groziła uczniom nożem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ten weekend tankowanie będzie droższe. Ministerstwo Energii ustaliło ceny maksymalne. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla 8 zł i 6 groszy. To odpowiednio 7,24 grosze więcej niż dzisiaj. To ceny również na poniedziałek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wolontariat w duchu nauczania Jana Pawła II. Przedłużono termin zgłoszeń. Szkoły z Małopolski mogą wziąć udział w konkursie Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Jeszcze do 20 października.
5: Próbujemy zaszczepić w młodych ludziach tą chęć do wolontariatu, do spotkania z drugim człowiekiem, a dzisiaj w dobie internetu jest to szczególnie ważne, żeby ten kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem był, żebyśmy otwierali się na drugiego człowieka, bo to przynosi ogromne korzyści temu, któremu pomagamy, ale i nam.
1: Mówiła Dorota Boczkowska-Molenda z Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie. To jubileuszowa 20. edycja konkursu Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Główną nagrodą jest pielgrzymka do Włoch. Szczegóły na idmjp2.pl.
6: To są wiadomości Radio Plus Radom. Przed mikrofonem Radosław Mizera. To wydarzenie połączyło świat biznesu, edukacji i nauki. W hali Centrum Sportu odbywa się 4. edycja Radom Expo. Można zobaczyć potencjał radomskich firm, szkół, uczelni, instytucji naukowych, a także zapoznać się z ofertami pracy. Rafał Górski, sekretarz miasta Radomia.
7: Expo Radom jest wspaniałą inicjatywą, która pozwala zarówno przedsiębiorcom między sobą wymienić doświadczenia, zobaczyć się nawzajem, jak rozwijają się ich firmy, ale również dla mieszkańców Radomia, żeby przyjść zobaczyć, jak wygląda radomski biznes. Jest to też świetna okazja, uważam, dla uczniów radomskich szkół, żeby pójść zobaczyć, jak wygląda również radomski rynek pracy.
6: 4. edycja jest rekordowa, jeśli chodzi o ilość wystawców, bo zakontraktowano zostało aż 100 podmiotów. Wstęp na Radom Expo jest bezpłatny. Szkoła Biblijna dla dorosłych imienia świętego Hieronima w niedzielę zainauguruje kolejny cykl wykładów. Spotkania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Zaprasza ksiądz dr habilitowany Jacek Kucharski, moderator dzieła biblijnego decyzji radomskiej.
8: W tym roku naszym słuchaczom, zresztą wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam do Szkoły Biblijnej dla dorosłych imienia świętego Hieronima w Radomiu, dlatego że my stosujemy formułę otwartą, a więc można do Szkoły Biblijnej dołączyć każdego roku. W tym roku zatrzymujemy się przy Piotrze. To jest niesamowicie barwna postać, ale chcemy go pokazać w jego całokształcie.
6: Pierwsze w tym roku akademickim spotkanie już 11 października o godzinie 17 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Jest 5 minut po 13, no i się doczekaliśmy. Piątek dzisiaj popołudnie. Zaczynamy od Phila Collinsa, później Boniem i Edyta Gra.

0: Radiu Plus zespół Europe i piosenka Carrie. Co ciekawe, ta piosenka była dużo popularniejsza w Stanach Zjednoczonych niż The Final Countdown. Zaskakujące, bo nam zespół Europe kojarzy się właśnie z finałowym obliczaniem. A tymczasem to właśnie Carrie trafiła do top 3 listy Billboardu w Stanach Zjednoczonych. U nas też sięgamy po ten utwór, chociaż zdecydowanie lepiej czuję się przy finałowym obliczaniu, tym słynnym The Final Countdown. Na zegarze jest 21 minut po 13:00. Słuchajcie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Już za chwilę będzie I'll Be Missing You, Puff Daddy i Faith Evans, a później zaśpiewa Cyndi Lauper.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Netto przedstawia.
19: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
20: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
20: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
22: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
23: Neonet, Neonet.
24: To korzyści pełen sklep.
23: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
25: Neonet.
0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
2: Po reklamie.
3: Radio

za 25 minut, godzina 14. Podobno pierwotnie to była piosenka zatytułowana Boys Just Wanna Have Fun i miał to śpiewać facet, no ale kiedy zaproponowano tę piosenkę Cyndi Lauper, no to byłoby dziwnie, gdyby było Boys, zostało Girls i to jeden z jej największych przebojów. Na naszej antenie już za chwilę Barek Grechuta i nie dokazuje, a mniej więcej za godzinę o tej porze do kogoś polecą prezenty w naszej zabawie Dobre Strony Jesieni. Kubek z manufaktury Bolesławiec oraz książki od wydawnictwa PWN. Będzie to książka Granice Świata. John Elecz ją napisał, a od Kardę książka Katarzyny Niezgody. Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Bardzo ciekawa pozycja, szczególnie dla tych, którzy gdzieś tam rozglądają się za czymś nowym. Możecie to wszystko wygrać w naszej zabawie. Zgłoszenia na radioplus.pl. Napiszcie nam, za co lubicie jesień. Nie dokazuj, Marka Grechuty, teraz w Radiu Plus.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: dobra taneczna nuta idealna na piątkowe popołudnie. I w sumie już takie zaawansowane popołudnie, bo 14 minut do 14 to jeszcze jest 2-3 godziny i będzie weekend. A to dobry klimat muzyczny właśnie na weekend, a takich klimatów nie zabraknie dzisiaj u nas po 20, bo prywatka Marek Sierocki będzie miksował przeboje. Może i Modern Talking się pojawi, zobaczymy na pewno u nas już za chwilę.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic.

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Pytania, problemy, refleksje. Rozmowy z biskupem radomskim Markiem Solarczykiem w każdy piątek po 18:00.
5: Autopromocja.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Nieba nie skradło, ale serca widzów Eurowizji już tak. Miejsce drugie wtedy to było. Najwyższa pozycja, którą kiedykolwiek Polska zdobyła w konkursie Eurowizji. Ale to jest fantastyczna piosenka. Jacek Cygan napisał słowa. Śpiewa oczywiście Edyta Górniak. To nie ja na 3 minuty przed 14. O drugiej serwis informacyjny, a później kolejne przeboje rozpoczniemy od Tiny Turner.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Zamknięto dziś kilkadziesiąt szkół na Mazowszu, to po atakach nożowników. Zatrzymajmy falę przemocy, apeluje biskup Artur Ważny. Sztorm na Bałtyku, promy ze Szwecji do Polski zostały odwołane. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak uwaga kierowcy na trasie z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki autostrada A2 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Wiadomo, że jedna osoba zginęła, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Na A2 utworzyły się potężne korki. Pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim trzeba jechać 92. Tam jednak też już się korkuje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Mazowszu zamknięto 49 szkół, 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano do patrolowania placówek. To reakcja na tragiczne wydarzenia. Wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną w podstawówce podwyżkowe, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: W zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia, czy zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
1: Jak informuje policja, do tej pory na Mazowszu zatrzymano 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole Nowinach. Sprawą tą zajmuje się Wydział Rodzinny i do spraw nieletnich sądu w Wyszkowie, a temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą dziś zapaść?
3: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
4: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
3: Mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury i raczej nie stanie się to na tym samym posiedzeniu.
5: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem Wiktorem.
3: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
1: Około 16 sąd ma z kolei podjąć decyzję w sprawie aresztu dla 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce. Tymczasem biskup Artur Ważny apeluje: zatrzymajmy falę przemocy. Zdaniem członka Rady Episkopatu do spraw duszpasterstwa młodzieży powinniśmy zacząć od własnego języka i gestów. Jak powiedział biskup Ważny Radiu Plus, potrzeba zdecydowanych i natychmiastowych działań.
6: Od czegoś musimy zacząć. Teraz trzeba działać bardzo mocno i ten kryzys zażegnać, ale on się z czegoś bierze i ja myślę, że on się zaczyna w dużej mierze od języka i że tutaj możemy zacząć pracować i powinniśmy. Tego, jak mówimy do drugiego i o drugim, to jest właśnie porażające, że dzisiaj nie uczymy dzieci szacunku do drugiego człowieka w ogóle.
1: Policjanci patrolują dziś szkoły w całym kraju, podobnie ma być w przyszłym tygodniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sztorm na Bałtyku, promy ze Szwecji do Polski zostały odwołane. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej części kraju. Spodziewane są obfite opady deszczu, a miejscami także śniegu. Na całym Bałtyku wiatr może wiać w porywach nawet do 100 km na godzinę.
7: Wiadomości Radia Plus Radom, przed mikrofonem Radosław Mizera. Kościół radomski będzie obchodzić Dzień Papieski, upamiętniający postać świętego Jana Pawła II. Różne wydarzenia zaplanowano w najbliższą niedzielę. Co ważne, tego dnia odbędzie się też zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji Dziełonogło Tysiąclecia. Dochód z kwesty zostanie przeznaczony na stypendia dla zdolnej młodzieży. Wojciech Jasion od 2 lat jest stypendystą. Fundacji pochodzi z parafii świętej Rozalii w Dąbrówce.
8: Rok temu robiliśmy na przykład kremówki dla każdego, jakieś tam quizy, przedstawienie. W tym roku roku też zamierzamy zrobić coś równie ciekawego, żeby zachęcić ludzi do wsparcia fundacji.
7: Z kolei Nadia Fituch jest stypendystką od 3 lat. Angażuje się w życie parafii Świętego Kazimierza w Radomiu.
9: Angażujemy się dlatego, że też chcemy, wiadomo, zbierać też pieniądze, zbieramy takie, no też jakieś tam jest dla nas ułatwienie też, jeśli chodzi o stypendia. A robiliśmy dzisiaj, pakowaliśmy baczki, pakowaliśmy plakaty, różne naklejki, różne takie podziękowania do różnych po prostu parafii tutaj w tej naszej diecezji.
7: Policjanci w Radomiu zatrzymali do kontroli samochód, w którym podróżowało 4 mężczyzn. W trakcie wykonywanych czynności jeden z nich podjął próbę ucieczki. Policjanci szybko go zatrzymali. Jak się okazało, młody mężczyzna miał przy sobie ponad 300 gramów narkotyków. Pełnoletni mieszkańcy Radomia zostali osadzeni w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. 4 porażki i 9 miejsce w tabeli. Tak wygląda bilans Elmas KPS APR Radom przed 5. kolejką Orlen Superligi Kobiet. Radomianki poszukają pierwszych punktów przed własną publicznością, ale zadanie będzie niezwykle wymagające. Ich przeciwnikiem będzie Zagłębie Lubin, czyli aktualny mistrz Polski. Początek spotkania w niedzielę o 15 w hali RCS.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Jest 6 minut po 14. Tina Turner za moment, a później m.in. Halina Frąckowiak, a także zespół ABBA. To propozycje na początek tej godziny w Radio Plus.

0: To oczywiście zespół ABBA. Któż by nie poznał Waterloo na antenie Radia Plus. 21 minut po 14. To jest piątek, to jest popołudnie. To także jest moment, żeby jak najszybciej wziąć udział w naszej zabawie. Dobre strony jesieni. Jak najszybciej, bo już za parę minut będę wybierał osobę, do której zadzwonię i która zgarnie fajne prezenty, książki, kubek, idealne prezenty na jesienne wieczory. Na radioplus.pl znajdziecie wszystkie szczegóły. To co? Czas start.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
2: masz. Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie, a to wszystko w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń.
16: Radomski zespół należy do czterech bernardyńskich domów klasztornych w kraju, powstałych z inicjatywy króla Kazimierza Jagiellończyka. Radosław Mizera, Radio Plus.
17: Dziś 62 studentów, wśród nich kobiety i mężczyźni, złożyło przysięgę i nałożyło czepek, symbol zawodu. Magda Gliszczyńska, Radio Plus.
18: A to oznacza, że cała północna obwodnica Końskich powinna zostać oddana do użytku kierowców jesienią 2028 roku. Marcin Prejs, Radio Plus.
17: Zapraszamy od poniedziałku do piątku, zawsze po 16.
14: Autopromocja.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: za 25 minut, godzina 15. Jak minął dzień, to pytanie już za chwilę zadam Gosi.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
0: Dzień dobry, Małgorzato.
2: Dzień dobry.
0: To może nie jak minął, ale jak mija ci dzień?
2: Mija sympatycznie z tego względu, że pakuje się.
0: A dokąd jedziesz?
2: No, jutro do Grecji.
0: Ha, ale trafiłem. Słuchajcie, to jest jakieś w ogóle niesamowite, bo tak, Gosia w ogóle po raz pierwszy na antenie w radiu. Po
2: tak
0: drugie,
2: jest.
0: Bardzo mi blisko do twojego zgłoszenia w naszej zabawie. Po trzecie, zobaczcie, jedzie sobie do Grecji. Zazdroszczę trochę. Tam są komary? Ja nie wiem, jak to w Grecji jest.
2: Środek na komary zabieram niezależnie od tego, gdzie wyjeżdżam. Nawet jak mówią, że tam nie ma ani jednego.
0: Gosia napisała, że w sumie to ona lubi jesień za to, że nie jest latem, bo latem to jest żywą przynętą i zawsze mrówki, komary ją gryzą. To podobno słodką krew się ma, wiesz.
2: Nie wiem, niektórzy mówią, że błękitną, nie wnikam. Ale
0: słuchaj, czy błękitna, czy słodka brzmi dobrze?
2: Brzmi dobrze, tak. Natomiast no, nie da się ukryć, że jeżeli w pobliżu jest nawet 10 osób, to z tych 10 to ja będę pogryziona. Zawsze.
0: Ja mam tak samo, słuchaj. No. Ale powiem ci, że komary to jeszcze do tej pory u mnie latają, chyba przez taki ciepły wrzesień, bo rzeczywiście okna trzeba zamykać, bo to wieczorem to aż strach, tyle bzykania dookoła.
2: To prawda, latem nie było ich tak dużo, a teraz jak się zrobiło chłodno, szukają sobie miejsca chyba w domu, choć teraz już gryzą mniej. No, to już teraz jest lepiej.
0: Gosiu.
2: Dlatego jesienią to jest ta zaleta.
0: Mam dla ciebie prezenty. Kubek ręcznie robiony z manufaktury Bolesławiec. Dwie książki, no one chyba nie dolecą. No, znaczy nie ma szans, żeby doleciały przed twoim wyjazdem do Grecji.
2: Będą czekały.
0: Więc raczej jak wrócisz, w sam raz na jesienne wieczory, książki z wydawnictwa naukowego PWN i z wydawnictwa Harde. Kogo pozdrawiasz?
2: No, ja przede wszystkim chciałabym pozdrowić mojego męża. Mam nadzieję, że mnie w tym momencie słucha, bo to on właśnie ciągle ustawia mi Radio Plus w samochodzie. Ja ciągle coś dotknę, coś sobie wyłączę, nie umiem włączyć z powrotem. I to on jest tym człowiekiem, który mi to Radio Plus za każdym razem ustawia od nowa.
0: Jak ma na imię?
2: Paweł.
0: Paweł.
2: Także pozdrawiam serdecznie.
0: Musisz Gosi jakąś, wiesz, instrukcję napisać, jak znaleźć Radio Plus.
2: Żadna instrukcja nie działa, ale za to ja mu książkę pożyczę za to.
0: Wszystkiego dobrego. Gosiu, no i wspaniałych wakacji wam w takim razie życzę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radioplus.pl, polecamy się. Tam po pierwsze można słuchać radia gdziekolwiek jesteście, a po drugie zgłosić się do zabawy. Dobre strony jesieni.

0: za kwadrans, godzina 15, słuchacie Radia Plus i przeboju w smutną nostalgię. O trzeciej informacje, a przed trzecią jeszcze Niepłaczewka, Perfektu oraz Ace of Base. Dwie propozycje ode mnie, szczególnie czekam na ten utwór Perfektu. Bardzo lubię piosenkę Niepłaczewka, ona już za chwilę.
1: Radio Plus Radom. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Neonet, Neonet.
6: To korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
7: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 15 to Ace of Base. O 3 serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego w Polsce. A informacje są ważne, bo to, co się dzieje, to naprawdę przerasta wszelkie wyobrażenie. Także poinformujemy was, żebyście byli na bieżąco z sytuacją w szkołach. A muzycznie tuż po 15 Eurythmics i Sweet Dreams.
1: Radio Plus Radom. Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Redukcja bólu i stresu, poprawa krążenia, elastyczności i zakresu ruchu, lepsza jakość snu, pielęgnacja skóry i wiele więcej korzyści daje profesjonalny masaż ciała. Odwiedź salon masażu Amari Senses i wybierz masaż tajski, po którym poczujesz przepływ energii, szczęścia i radości życia. Salon masażu Amari Senses. Radom, Plac Jagielloński 5.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 20.

0: 27,99, a czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom.
3: Nie ma mowy o internetowym wyzwaniu. Rząd ostrzega przed dezinformacją po atakach w szkołach. Mieszkańcy Zakopanego protestują, nie chcą nowej drogi w pobliżu domów. Hurkacz górą w Szanghaju, Iga Świątek gra w Pekinie. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Informacje o internetowym wyzwaniu się nie potwierdziły. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane, podkreśla minister Marcin Kierwiński. Szef MSWiA odniósł się do pojawiających się plotek o internetowym wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
4: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
3: Do południa policja skontrolowała dzisiaj 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodawał komendant główny policji Marek Boroń.
5: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
3: A z informacji przekazanych przez szefową resortu edukacji wynika, że w całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, w większości na Mazowszu. Wciąż spore utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. Jak już wcześniej informowaliśmy, jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i tira. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego w kierunku stolicy. Policja wciąż jednak kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Protest w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywczańskie domagają się wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Przyszli dzisiaj do Urzędu Miasta.
6: To jest krzywda dla mieszkańców.
7: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
8: To bez sens, ponieważ droga już jest.
9: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
10: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest wymaga w planie zapisu.
3: Dodawał Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. Mieszkańcy zapowiedzieli, że będą masowo składali wnioski o wykreślenie drogi. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Na koniec jeszcze sport. Hubert Hurkacz melduje się w trzeciej rundzie turnieju tenisowego ATP w Szanghaju. Polak wygrał z Nowakiem Dziokowiczem 6-3 i 6-4. Hurkacz pokonał Serba po raz pierwszy w swojej karierze. W 1/16 finału zmierzy się z reprezentantem Chin Yi Zhu lub Włochem Lorenzo Musettim. Tymczasem Iga Świątek przegrała w Pekinie z Belgijką Elise Mertens 6-7 i 3-6. Odpadła w ćwierćfinale turnieju.
11: To są wiadomości Radia Plus Radom. Przed mikrofonem Radosław Mizera. To wydarzenie połączyło świat biznesu, edukacji i nauki. W hali Centrum Sportu w Radomiu odbywa się czwarta edycja Radom Expo. Można zobaczyć potencjał radomskich firm, szkół, uczelni i instytucji naukowych, a także zapoznać się z ofertami pracy. Wiele z nich reprezentuje firmy branży metalowej.
12: Expo traktujemy, żeby rozpopularyzować nasz zakres działalności, bo jest to niewątpliwie coś, czym tutaj w regionie radomskim możemy się bardzo pochwalić.
11: W wydarzeniu udział bierze wielu uczniów z radomskich szkół.
13: Przyjść tutaj na targi, zobaczyć, to jest bardzo fajna sprawa, żeby po takiej szkole technicznej zobaczyć, poznać firmy, jakie są na terenie Radomia, jak się można przyszłość zaplanować.
11: Nie brakuje atrakcji dla odwiedzających. I tak Fabryka Broni Łucznik prezentuje m.in. karabinki Grotti Barrel oraz pistolet Wiz 100. Wstęp na Radom Expo jest bezpłatny. Jutro drugi dzień wystawy. Ma w swoim repertuarze pieśni z regionu Opoczyńskiego. Wielkopolskiego i Świętokrzyskiego. Łącznie około 300 utworów. 40-lecie swojej działalności obchodzi Rogowianka. To najstarszy zespół ludowy w gminie Końskie.
1: Dla mnie to jest taka odskocznia od domu, od życia, od problemu, codzienności, wyjście na tą próbę, wyjazd, integrację z innymi zespołami, z koleżankami, poznajemy nowe i lubimy śpiewać.
14: A ja każdy inny piosenkarz, że chciałby być piosenkarzem, bo to w środku jest coś takiego.
1: Także no, dla nas jest to taką satysfakcją i uznaniem.
11: Mówiły członkini zespołu. Jubileuszowa gala odbędzie się w piątek w Konewskim Centrum Kultury, początek o godzinie 17.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: 5 minuty po 15. Eurythmics, Sweet Dreams. Za moment później Elton John, elektryczne gitary, Barbara Streisand. To propozycje na początek tej godziny w Radio Plus.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam.

0: Ależ niesamowite możliwości wokalne. Barbara Streisand, Memory. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, takie w sam raz na jesień. Przynajmniej taka piosenka kojarząca się z jesienią za nami, bo przed nami będzie też coś energetycznego. Gloria Estefan i Conga za parę minut, ale wcześniej, panie i panowie, król popu Michael Jackson. Na zegarze 20 minut po trzeciej.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Neonet, Neonet.
16: To korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
17: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
18: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
19: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
6: Trwają e-obuwie Days.
20: zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Po reklamie.

2,5 minuty po wpół do czwartej to Radio Plus, to Gloria Estefan i Conga. Niektórzy mówią, że to właśnie ta piosenka otworzyła muzyce Latino wrota do wielkiej popularności w Stanach Zjednoczonych. Zespołu Miami Sound Machine, z którym Gloria Estefan nagrała ten utwór, grał go już wcześniej na swoich koncertach i zawsze przyjęcie było naprawdę rewelacyjne, więc postanowili nagrać go, wydać na płycie. No i dobrze zrobili, bo piosenka zdobyła szereg prestiżowych nagród oraz wysoko wylądowała na listach przebojów, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Na antenie Radia Plus czerwone gitary, nie spoczniemy, później Eros Ramazzotti, będzie jeszcze CC Catch, no i zaproszenie na wieczór, tam prywatka dzisiaj po 20:00. Pamiętajcie, Marek Sierocki szykuje mnóstwo muzycznych atrakcji do zabawy i tańca.

0: za kwadrans godzina 16 mogę spokojnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o wysoką temperaturę i piękną pogodę, to już było. Już dzisiaj dużo chłodniej jest niż wczoraj, temperatury w okolicach 15-16 stopni. Niestety weekend zapowiada się w kratkę, to znaczy będą miejscami przejaśnienia, ale są także możliwe opady deszczu i chmury, więc jak planujecie coś na świeżym powietrzu, to na pewno warto zaopatrzyć się na różną pogodę. Za chwilę na naszej antenie Simon Garfunkel, później Mitrof i o 16 serwis informacyjny.
1: Radio Plus Radom. Reklama. Muzyka i głos AI.

0: od Oleofarm.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Firma Domosfera to miejsce w Twojej domowej atmosferze, gdzie czujesz się bezpiecznie i ciepło. Wybierając Domosferę, wybierasz tylko produkty marki premium. Okna firmy Domel na profilu Weka, drzwi, bramy, rolety, parapety oraz profesjonalny montaż. To wszystko, czego potrzebujesz, by czuć się premium. Zapraszamy na całoroczne mega promocje. Więcej informacji w salonie. Radom Lubelska 39/41. Telefon 668 155 356. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Sprawdź nas. Opinie nie kłamią.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

Ostatnie ataki w szkołach nie były ze sobą powiązane, uspokaja MSWiA. Duże utrudnienia po zdarzeniu pociągu z ciężarówką między Kutnem a Skierniewicami. Nie będzie debaty w Krakowie przed prezydencką dogrywką. Jest 16:00, Marcin Bartnik. Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach

0: Były ze sobą powiązane. To informacje od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po aktach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA w Warszawie był nasz reporter Michał Skolimowski, czyli nie mamy do czynienia z internetowym wyzwaniem.
1: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
1: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
3: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
1: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycieli w tamtejszej zawodówce. Jakub Z. wczoraj usłyszał zarzuty. Właśnie teraz w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce powinno się rozpoczynać posiedzenie aresztowe. O szczegółach nasza reporterka Marta Szabłowska.
4: Śledczy chcą, aby 19-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sumie grozi mu nawet dożywocie. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów. Większość dotyczy usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Ale, jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce,
5: te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
4: Przypomnijmy, w środę 19-letni uczeń zawodówki ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób.
0: Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Duże utrudnienie na kolei w Łódzkiem. Po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą odwołano kursy między Kutnem a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki. Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie na ostatnią chwilę przed drugą turą wyborów prezydenckich. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę dzisiaj o godzinie 17 na Rynku Głównym w Krakowie.
6: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk. Ja uważam, że krakowianie zasługują na poważną debatę, ale w taki sposób się tego nie robi.
0: Mimo tych słów Gibały, Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie.
7: Uważam, że mieszkańcy naszego miasta zasługują na to, żeby chociaż raz w tej kampanii, mówię o drugiej turze, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Na razie ta kampania była kampanią na sali sądowej. Zapraszam serdecznie, panie radny, pod Skarbonką o godzinie 17.
0: Cisza wyborcza rozpocznie się w Krakowie o północy, głosowanie w niedzielę.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Dzięki Idze Świątek dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychologiczne. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia, którą dofinansowała słynna tenisistka.
9: Przede wszystkim należą się pani Idze Świątek podziękowania, że wsłuchała się po prostu w apele specjalistów i także mój. To jest ogromna potrzeba wspierania, leczenia, tak, ale też przeciwdziałania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
0: Dziękowała Marta Boczkowska, specjalistka psychologii klinicznej. Pomoc będzie kompleksowa.
9: Od pomocy indywidualnej, od pomocy psychologicznej, od poradnictwa psychologicznego, poprzez długotrwałą opiekę, a także sposoby leczenia takie jak psychoterapia. Mamy wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów, którzy są w mocy świadczyć najlepszej jakości usługi.
0: Szpital czeka teraz na konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia, aby móc rozpocząć przyjmowanie pacjentów.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
10: No i tak pochmurno nam się zrobiło i wietrznie. Teraz na termometrach 13 stopni, ale ta odczuwalna temperatura właśnie przez ten wiatr może być zdecydowanie niższa. A wiatr zawiewa z zachodu i południowego zachodu. Zachmurzenie teraz całkowite. W nocy i jutro może popadać deszcz. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, a jutro, jak przewidują synoptycy, no właśnie, opady deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
10: 5 minut po godzinie 16. Magda Gliszczyńska, dzień dobry, witam i zapraszam na piątkowe popołudnie z Radiem Plus Radą. Przygotowaliśmy dla Was dużo dobrej muzyki, ale też dużo ciekawych informacji. W naszym popołudniowym, piątkowym popołudniu, jak zawsze, będzie magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Będzie też zaproszenie do kina. No i oczywiście spotkanie z księdzem biskupem Markiem Solarczykiem. To po godzinie 18. Bądźcie razem z nami. Stevie Wonder na dobry początek. Magda Gliszczyńska, witam i zapraszam.

0: No i właśnie tak możemy sobie trochę podśpiewać w tym dziwnym piątku. Taki dziwny, smutny trochę ten dzień, ale ja mam nadzieję, że te fake newsy odpłyną jak te kawiarenki, jak w tej piosence. Irena Jarocka w Radiu Plus, Radom w przebojach z nutą nostalgii. 14 minut po godzinie 16. Rzeczywiście to taki dziwny dzień, ale ja mam nadzieję, że jednak również przyniesie refleksję, że trochę się obudzimy, że nie tędy droga, że trochę inaczej trzeba postępować, że i natury nie da się oszukać i pewnych wartości też nie da się wyłączyć z życia publicznego, społecznego. No i mam nadzieję, że ci, którzy powinni właśnie taką mieć w sobie refleksję i w końcu ją znajdą. Tego oczywiście życzę i sobie, i wszystkim, dlatego że ja też nie posłałam dziecka dzisiaj do szkoły. Dziwny to dzień i oby takich dni było jak najmniej, a mimo tego, co się zadziało w ostatnim czasie, w hali Radomskiego Centrum Sportu rozpoczęła się 4. edycja Radom Expo.
1: Przyjść tutaj na targi, zobaczyć, to jest bardzo fajna sprawa, żeby po takiej szkole technicznej zobaczyć, poznać firmy, jakie są na terenie Radomia, jak się można przyszłość zaplanować.
0: Młodzi ludzie się pojawili, wystawcy również. Na miejscu był także Radosław Mizera, on przygotował relację. Więcej oczywiście już za kilka chwil. Marcin Preis również spotkał się z młodymi ludźmi, a to dlatego, że około 300 uczniów wzięło udział w 16. edycji memoriału imienia księdza Grzegorza Opalskiego. Czyli jest jednak siła i nadzieja w młodych ludziach. A co powiedziała Małgorzata Cywińska, dyrektorka jednej ze szkół?
2: Idea sportowa księdzu Grzegorzowi była bardzo bliska. On otaczał się dziećmi i młodzieżą. Widział właśnie w sporcie taką możliwość rozwoju dzieci. Zorganizował za swoją plebanią boisko dla dzieci i młodzieży. Chciał, żeby właśnie poprzez sport rozwijali swoje pasje. Dlatego też łączymy to wydarzenie z takimi sportowymi rozgrywkami.
0: No właśnie, dobro i sport można połączyć i oby właśnie takich informacji było jak najwięcej, żeby młodzi ludzie również znaleźli taką drogę i żeby czynili takie dobre uczynki. No i oczywiście ci młodzi zdominują także tę godzinę po 16 naszego magazynu reporterów, ponieważ przed nami 26 Dzień Papieski. No i młodzi ludzie znów udowodnią i pokażą, że są żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II.
3: Pokazanie tej naszej żywej wiary, pokazaniem, że my też jesteśmy właśnie w tym kościele, szczególnie tą osobą starszą na przykład, która gdzieś mogą nas nie widzieć, powiedzmy, na co dzień. Więc to jest taki niesamowicie piękny moment spotkania i bycia razem.
0: No tak, i to też daje taką nadzieję. Młodzi ludzie, których tak bardzo ukochał święty Jan Paweł II. No i będzie okazja do tego, żeby modlić się za tych młodych i za naród, za mądrość, za dobre wybory. Szczegóły również zdradzimy w tej godzinie. Bądźcie razem z nami.

0: 20 minut po godzinie 16 zaczynamy magazyn reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
0: W hali Radomskiego Centrum Sportu rozpoczęła się czwarta edycja Radom Expo. To bez wątpienia największe wydarzenie gospodarcze, które gromadzi przedsiębiorców, ludzi biznesu, ale również naukę, sektor edukacji oraz instytucje otoczenia biznesu. Czwarta edycja jest rekordowa, jeśli chodzi o ilość wystawców, bo zakontraktowanych zostało aż 100 podmiotów. Dzisiaj odbyła się inauguracja wydarzenia, które potrwa do jutra. Na miejscu był Radosław Mizera.
2: To wydarzenie połączyło świat biznesu, edukacji i nauki. W hali RCS można zobaczyć potencjał radomskich firm, szkół, uczelni i instytucji naukowych, a także zapoznać się z ofertami pracy. Rafał Górski, sekretarz miasta Radomia.
3: Expo Radom jest wspaniałą inicjatywą, która pozwala zarówno przedsiębiorcom między sobą wymienić doświadczenia, zobaczyć się nawzajem, jak rozwijają się ich firmy, ale również dla mieszkańców Radomia, żeby przyjść zobaczyć, jak wygląda radomski biznes. Jest to też świetna okazja, uważam, dla uczniów radomskich szkół, żeby pójść zobaczyć, jak wygląda również radomski rynek pracy, więc jest to moim zdaniem wielowymiarowa przestrzeń do tego, żeby przedsiębiorcy mogli się poznać, żeby radomianie mogli poznać przedsiębiorców, a uczniowie, żeby mogli doświadczyć tego, że jest dla nich miejsce na radomskim rynku pracy i jest tutaj po co zostawać.
4: W myśl znanego przysłowia, cudze chwalicie, swego nie znacie, okazuje się, że w Radomiu jest wiele firm znanych w świecie, w Europie, ale mało w Radomiu.
3: Ja sam jestem pod wielkim wrażeniem, jak nieraz wyjątkowe produkty radomscy przedsiębiorcy produkują, bo chociażby, nie wiem, mamy zakłady techniki kolejowej Kombut, którzy produkują rzeczy na światowym poziomie. Zresztą w ogóle wszystkie te radomskie firmy, które się wystawiają, widać, że jest to niezwykle jakościowa, czy to produkcja, czy usługi, więc możemy być z tego dumni i dobrze jest zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda w radomskich firmach, żeby wiedzieć, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
2: Czwarta edycja jest rekordowa, jeśli chodzi o ilość wystawców, bo zakontraktowanych jest aż 100 podmiotów. Wiele z nich reprezentuje firmy branży metalowej.
5: Suchanowski Robert, Product Manager. Expo traktujemy, żeby rozpopularyzować nasz zakres działalności, bo jest to niewątpliwie coś, czym tutaj w regionie radomskim możemy się bardzo pochwalić, że tak duża firma, prestiżowa na całym świecie, jest zlokalizowana, a dalej smutno jest słuchać od ludzi, że dalej nie wiedzą, co my tu tak naprawdę robimy, tak? Albo jest to w dość dużym stopniu mocno ograniczone, tak? Jest to bardzo fajna firma, dająca możliwości rozwoju.
2: W wydarzeniu udział bierze wielu uczniów z radomskich szkół.
6: Fudecki Piotr jestem, zespół szkół technicznych w Radomiu. Przyjść tutaj na targi, zobaczyć, to jest bardzo fajna sprawa, żeby po takiej szkole technicznej zobaczyć, poznać firmy, jakie są na terenie Radomia, jak się można przyszłość zaplanować. No, ogólnie fajnie tak.
2: Nie zabrakło atrakcji dla odwiedzających. Fabryka Broni Łucznik zaprezentowała m.in. karabinki Grot Beryl oraz pistolet WIS-100. Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Radomskiego pokazał kroczącego robota i studencki pojazd elektryczny.
7: Dzień dobry, Krzysztof Turek, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu. Pierwsze, chcemy mieszkańcom Radomia pokazać potencjał gospodarczy, który nie jest dla nich tak oczywisty, bo dużo dobrych międzynarodowych firm radomskich nie wytwarza tak zwanych produktów końcowych, które widzą w swoich domach, ale które jednak użytkują, bo nasi przedsiębiorcy, nasi producenci często są dostawcami w łańcuchu dostaw różnych branż, na przykład samochodowej, kolejowej, samolotowej i innych. I drugi cel, który sobie stawiamy, to pokazać młodzieży również potencjał, ale też i to, czego przedsiębiorcy wymagają od kompetentnych kadr, po to, żeby młodzież mogła zdobyć odpowiednie kwalifikacje, wybrać swój zawód i zobaczyć, że w Radomiu również mogą budować ścieżkę kariery zawodowej.
8: Ewelina Sikora, menadżer Biura Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Wiele firm ma taki problem, że właśnie są rozpoznawalne poza naszym regionem, a tutaj w swoim środowisku niestety ich nie znają, więc takie wydarzenia temu zdecydowanie służą, żeby poznać, pokazać się tutaj wśród mieszkańców. Myślę, że naszym głównym celem to jest właśnie łączenie tych radomskich biznesów, żeby ci przedsiębiorcy między sobą się poznawali, współpracowali, nie konkurowali, tylko wręcz przeciwnie, właśnie współpracowali tutaj w regionie.
2: Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Przemysł, Edukacja, Rozwój. Wstęp na Radom Expo jest bezpłatny.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Czyta lektor AI.

0: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Radom.

0: Za 22 minuty będzie godzina 17. Czas na kolejny materiał przygotowany przez reportera Radia Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
0: Około 300 uczniów wzięło udział w 16. edycji memoriału imienia księdza Grzegorza Opalskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało w Mniszkowie w powiecie opoczyńskim. Upamiętnia ono kapłana, który przed laty służył lokalnej społeczności. A materiał przygotował Marcin Prejs.
2: Dokładnie dzisiaj przypada 17. rocznica śmierci księdza Grzegorza Opalskiego, kapłana od 2003 roku związanego z gminą Mniszków, proboszcza parafii w Zajączkowie. Mieszkańcy zapamiętali go jako człowieka otwartego, angażującego się w życie kulturalne i społeczne parafii oraz gminy. Z pomysłem organizacji memoriału poświęconego księdzu Grzegorzowi wyszedł przed laty ówczesny nauczyciel, a obecnie wójt gminy Mniszków, Rafał Marszałek.
3: Był to człowiek niezwykle otwarty, wrażliwy na los drugiego człowieka, szczególnie bliski był mu los młodych ludzi, dzieci, młodzieży. Miał z nimi bardzo świetny kontakt, dopytywał się, co tam słychać, co tam w szkole, jak dzieci. A poza tym myślę, że to był taki też symbol przejawu pamięci, żeby pamiętać o tym dobru, który on uczynił wśród wszystkich tutaj mieszkańców. I żeby tą pamięć po prostu kultywować, to zaproponowałem właśnie, żeby zorganizować memoriał. Po raz pierwszy był ono zorganizowany w 2011 roku i tak jest do chwili obecnej.
2: Co roku organizacją memoriału zajmuje się szkoła w Mniszkowie. To nie jest przypadek, że zmagania sportowe mają przypominać o księdzu Grzegorzu Opalskim, mówi Małgorzata Cywińska, dyrektor szkoły.
4: Idea sportowa księdzu Grzegorzowi była bardzo bliska. On otaczał się dziećmi i młodzieżą i widział właśnie w sporcie taką możliwość rozwoju dzieci. Pomagał dzieciom. Swego czasu zorganizował za swoją plebanią boisko dla dzieci i młodzieży. Chciał, żeby właśnie poprzez sport rozwijali swoje pasje, trenowali i właśnie ta idea takiej rywalizacji fair play, ale też takiego ducha sportu zawsze mu towarzyszyła. Dlatego też łączymy zawsze to wydarzenie właśnie z takimi sportowymi rozgrywkami.
2: Proboszcz parafii w Zajączkowie, ksiądz Dariusz Sadkowski.
5: Ja jako proboszcz bardzo się cieszę z tego, że nie tylko nauczycielach, uczniach naszych szkół, ale wśród wszystkich parafian pamięć o księdzu Grzegorzu jest ciągle żywa. Dlatego chciałbym bardzo podziękować inicjatorom i dyrekcji, i nauczycielom szkoły w Mniszkowie i wszystkim, którzy co roku są tutaj obecni, aby rywalizować, aby tworzyć tę wspólnotę pamięci o księdzu Grzegorzu.
2: Za pamięć o swoim bracie dziękuję okolicznym mieszkańcom także Elżbieta Karlikowska, siostra księdza Grzegorza. Jak mówi, memoriał to dla niej ogromnie ważne wydarzenie.
6: Jak mój brat dostał nominację tutaj na tą parafię, nie ukrywam, byłam bardzo niezadowolona. No, że daleko, nawet sobie pozwoliłam zażartować, że Zajączków to nawet nie ma ludzkiej nazwy, ale jak tutaj przyjechał i my przyjeżdżaliśmy do niego, cudowni ludzie i ja osobiście to mam teraz takie pozawierane znajomości do końca życia.
2: Podczas memoriału rywalizowali ze sobą uczniowie trzech szkół podstawowych z terenu gminy Mniszków.
7: Proszę, patrzymy przed siebie. Gotów.
8: Lubimy biegać, bo jesteśmy sportowcami. Wtedy można szybko prześcignąć i być pierwszy. Lubimy.
2: A na tej imprezie, na tym memoriale jesteście po raz pierwszy, czy po raz któryś już?
8: Ja trzeci.
2: A wiecie, komu jest poświęcony?
8: Księdzu Grzegorzowi.
2: Biegowa rywalizacja poświęcona księdzu Grzegorzowi Opalskiemu przeprowadzona została na stadionie w Mniszkowie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Seria Zatrzymaj nastolatków za internetowe groźby, pozamykane szkoły. Bezpieczeństwo w sieci, polityczny spór o ustawę cyfrową. Nocna prohibicja i zakaz reklamy alkoholu. Prawie cały Sejm za.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Po reklamie.

0: chwilę jeszcze miłości w tym głosie. To oczywiście Whitney Houston w Radiu Plus Radom. Za 8 minut będzie godzina 17. No to tę miłość okażmy też młodym ludziom w najbliższą niedzielę.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
0: Już wyjaśniam dlaczego. Warsztaty, koncerty, kiermasze, pikniki, wspólna modlitwa. Już w najbliższą niedzielę, 26 Dzień Papieski, organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. To też okazja, by zapytać stypendystów fundacji, jakie znaczenie ma dla nich to wydarzenie.
2: Obchody Dnia Papieskiego to wielkie święto całego Kościoła w Polsce. To zaangażowanie wielu parafii, diecezji i wspólnot. To najważniejszy dzień w roku, który pozwala podziękować darczyńcom za wsparcie w realizacji marzeń, mówi stypendystka Karolina Jaworska, która dziś studiuje Digital Marketing na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Jest to taki dzień, który dużo od nas wymaga. My też sami chcemy, że my się w to angażujemy, my się to włączamy, organizujemy, bo chcemy pokazać ludziom, że nie jesteśmy tylko dla siebie, ale też dla nich, że jesteśmy otwarci, chcemy im dać siebie i w jakiś sposób odwdzięczyć się za dobro, które oni nam darują.
2: Stypendyści przygotowali pikniki, warsztaty, wystawy, kiermasze z rękodziełem i słodkościami, bo ten dzień to też spotkanie z drugim człowiekiem, mówi stypendystka Aleksandra Jarosz.
4: Z innymi stypendystami, też spotkaniem z ludźmi, z takim właśnie wyjściem do drugiego człowieka i pokazanie tej naszej żywej wiary, pokazaniem, że my też jesteśmy właśnie w tym kościele, szczególnie tą osobą starszą na przykład, która gdzieś mogą nas nie widzieć, powiedzmy, na co dzień. Więc to jest taki niesamowicie piękny moment spotkania i bycia razem.
2: To start formacyjny powiązany z rokiem akademickim, zauważa Jakub, stypendysta od kilkunastu lat.
5: Ten Dzień Papieski jest też takim fajnym startem dla naszych wspólnot, no bo dopiero co my zaczynamy tak naprawdę rok akademicki i zaczynamy go tak z taką dużą dominantą i właśnie to może jest fajne, bo tak od początku już te nasze wspólnoty akademickie tak prężnie działają.
2: To pierwszy Dzień Papieski dla Kingi Jagódki, studentki Politechniki Warszawskiej, która nie kryje, że bardzo czekała na ten moment.
6: Dla mnie ten dzień to jest przede wszystkim poznanie tej wspólnoty, ale też pokazanie miłości Jezusa i Boga innym ludziom. I jakby coś przekazanie dobroci, bo my otrzymujemy jako stypendyści wiele dobra od ludzi. Nie tylko materialnego, ale też każda modlitwa, każde słowa wsparcia. Świadomość, że w naszej drodze życiowej ludzie chcą nas wspierać, że widzą w nas potencjał, chcą nam pozwolić go rozwijać. To znaczy bardzo dużo.
2: Stypendystów i fundację można wesprzeć na wiele sposobów. Wizytówką jest strona dzieło.pl, ale jak podkreśla Paulina Worożbit, menadżer kampanii społecznych, najważniejsza w czasie obchodów jest e-zbiórka.
7: To jest to wirtualna puszka, czyli takie narzędzie, które dzisiaj najszybciej pozwala wpłacić pieniądze i w taki sposób właśnie wesprzeć to dzieło. Jest to też takie nowe narzędzie, które my chętnie wspieramy, dlatego że ono tak jakby osobno wskazuje też na to, co za te pieniądze udało się zrealizować dla stypendystów. Są tam konkretne rzeczy wymienione, co oni mogli sobie kupić, gdzie mogli pojechać i w jaki sposób wspiera ich tą formację duchową i też taką związaną właśnie z kontynuacją naukową.
2: W całej Polsce w Dzień Papieski w niedzielę towarzyszyć będzie także zbiórka uliczna, mówi Kasper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
8: I warto włączyć się w to wszystko, co przygotowują parafie. Wiele jest takich oddolnych inicjatyw, nabożeństw, spotkań modlitewnych, spotkań wspomnieniowych o świętym Janie Pawle II. Cały Kościół w Polsce będzie przede wszystkim 11 października, ale nie tylko 11 października, bo i wcześniej, później.

0: Informacje na temat wszystkich wydarzeń związanych z Dniem Papieskim można znaleźć na stronie dzieło.pl i w mediach społecznościowych Fundacji. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
2: I materiał Anety Paszko zakończył pierwszą część naszego magazynu. No, w Opocznie na przykład kremówki jak zawsze się pojawią, te najpyszniejsze, te, które najbardziej ukochał Jan Paweł II. Za 3 minuty będzie godzina 17, za chwilę najświeższe wiadomości, a po godzinie 17 informacje o pogodzie i powracamy do magazynu reporterów w drugiej części.

0: rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Piętnastoletni nożownik ze szkoły podwyżkowym trafi do schroniska dla nieletnich. Czterech pracowników szpitala w Sanoku rozpoczęło protest głodowy. Za chwilę też Hubert Hurkacz, który cieszy się z pokonania Nowaka Dziokowicza. Jest 17. Marcin Bartnik. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole pod Wyszkowem niedaleko Warszawy. Chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dole-Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak przebiegło to posiedzenie?
2: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
3: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
2: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.

0: Michał Skolimowski, dziękuję za relację, a głos w sprawie ostatnich tragedii zabrał przedstawiciel Rady do spraw Duszpasterstwa Młodzieży. Poruszony zdarzeniami biskup Artur Ważny apeluje o zatrzymanie spirali nienawiści i szacunek do drugiego człowieka.
1: Niech każdy z was ma innego za wyżej stojącego od siebie, tak mówi Ewangelia, tak? A my pogardzamy ludźmi, młodzi biorą z tego przykład, tak? I myślę, że to jest jakiś też powód, pewnie jest ich wiele, ale dla mnie takie fundamentalne dzisiaj jest zacząć mówić z szacunkiem o drugim człowieku i do drugiego człowieka.
0: Dziś w szkołach notowana była niższa frekwencja spowodowana obawami rodziców i dzieci. Czterech pracowników sanockiego szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników.
2: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.
0: Powiedziała nam Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w sanockim szpitalu. Na wtorek starosta zapowiedział spotkanie ze związkowcami.
2: Nie wiem właściwie, jaka miałaby być nasza rola, bo już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
0: Przypomnijmy, szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym pojawiły się zapowiedzi zwolnień grupowych, a ci pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Polska wśród największych eksporterów jaj na świecie, dokładnie na 3. miejscu po Stanach Zjednoczonych i Holandii. W zeszłym roku produkcja osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda jaj. Dziś obchodzony jest 30. Światowy Dzień Jaja. I jeszcze krótko sport. Wielki sukces Huberta Hurkacza. Polak pokonał Nowaka Dziokowicza i sprawił w Szanghaju sporą niespodziankę.
4: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej. Pozdrowienia.
0: Mówił Hurkacz po triumfie. Polak wygrał 6-4, 6-3 i zameldował się w 3. rundzie turnieju w Szanghaju.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta. Radom, ulica Trauguta 52. Pogoda.
5: W kalendarzu świąt nietypowych Dzień Jaja, a w pogodzie, gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami, tak głosi pogodowe przysłowie. No jeśli chodzi o ten wiatr, dzisiaj na pewno jest, bo jest wietrznie i ten wiatr obniża odczuwalną temperaturę, a teraz na termometrach 13 stopni. No i też jutro pojawią się przelotne deszcze, w niedzielę również synoptycy zapowiadają przelotne opady. Na termometrach w weekend 15.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta. Radom, ulica Trauguta 52.
5: A na zegarze 4 minuty po godzinie 17. Magda Gliszczyńska, witam i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Oczywiście to będzie godzina z reporterami Radia Plus, ponieważ przed nami druga część magazynu reporterów. Ale w tej godzinie również pojawią się newsy z Watykanu. Bądźcie razem z nami.

0: No i dobrze, niech tej mi wielkiej miłości nic nie zmienia. Mam nadzieję, że wasza miłość do nas, do naszych przebojów jest równie wspaniała i wielka. 8 minut po godzinie 17. No to zapowiedź tematów, które pojawią się w tej godzinie. Otóż rozpoczyna się sezon grzewczy. U mnie kaloryfery już ciepłe. No a wraz z nim rośnie jednak ryzyko pożarów sadzy, o czym oczywiście będziemy również przestrzegać.
1: Samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni, komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane konstrukcji poddasza.
0: No i oczywiście ostrzega Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej. Więcej już za chwilę opowie Marcin Prejs. Szkoła biblijna dla dorosłych imienia świętego Hieronima zainauguruje w niedzielę cykl wykładów.
2: W tym roku naszym słuchaczom, zresztą wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam do Szkoły Biblijnej dla Dorosłych imienia świętego Hieronima w Radomiu, dlatego że my stosujemy formułę otwartą, a więc można do Szkoły Biblijnej dołączyć każdego roku. W tym roku zatrzymujemy się przy Piotrze. To jest niesamowicie barwna postać, ale chcemy go pokazać w jego całokształcie.
0: Mówił ksiądz doktor habilitowany Jacek Kucharski. Więcej w rozmowie z księdzem doktorem habilitowanym Jackiem Kucharskim. Ta rozmowa również w tej godzinie, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Miałam okazję właśnie z księdzem doktorem się spotkać i o tym wszystkim porozmawiać. Pod koniec godziny tradycyjnie zapraszam na serwis Radia Watykańskiego.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: 14 minut po godzinie 17. Bardzo ważny temat, bo rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy. Stanowią one ponad połowę wszystkich pożarów budynków mieszkalnych w Polsce. Dlatego tak ważne są okresowe przeglądy i regularne czyszczenie przewodów kominowych. Więcej o tym Marcin Prejs.
2: Pożar sadzy w kominie to w sezonie grzewczym nadal częste zjawisko. Niestety również bardzo niebezpieczne, przekonuje Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej.
3: No samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy. Szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane, poszycia dachu, czy konstrukcji ogólnie poddasza.
2: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów.
4: Komin raz na jakiś czas trzeba wejść na dach i przeczyścić. Przychodzi kominiarz, no bo takie są zasady teraz. Nie w razie nieszczęścia to musi mieć dokument, papier, że miał czyszczone.
5: Co roku jest czyszczone. Muszę się czuć bezpiecznie, że tu się nic nie zadzieje od strony kominów. Już kominiarz mnie zapisał w kalendarzu i co roku się przypomina.
6: I przychodzi.
5: Tak jest.
7: No akurat ja mam brata kominiarza, także u mnie to nie ma problemu. Po rodzinie to wiadomo, że przyjedzie i wyczyści co sezon, jak trzeba. Przed sezonem na pewno czyścimy.
2: Nie wszyscy jednak o tym pamiętają, mówi kominiarz Damian Paliwoda, który widział w swojej pracy także takie kominy, które nie były czyszczone od wielu lat.
8: No niestety tutaj po stronie użytkowników często spotykam, że są duże zaniechania. Te kominy nie były kontrolowane już od kilku lat. Nie są regularnie czyszczone. Często spotykam duże ilości sadzy. Próbujemy przygotować do sezonu te kominy. Natomiast no wiadomo, że zaniechania powstały wcześniej. Każdy czeka na ostatnią chwilę, aby te kominy wyczyścić. No i w tej chwili mamy pełne ręce roboty.
2: Bo bardzo ważne jest to, by komin został wyczyszczony przed sezonem grzewczym. Jednak jedno czyszczenie w ciągu roku to zdecydowanie za mało, mówi Józef Wójcik ze Straży Pożarnej.
9: W przypadkach, które odnotowujemy i jedziemy na miejsce, każdy właściciel ma przegląd kominiarski ważny, ale ten kanał dymowy jest, tak potocznie powiem, zapchany i ulega zapaleniu. Po prostu musimy kontrolować. Myślę, że raz na kwartał minimum powinniśmy sprawdzić sami lub wezwać osobę, która po prostu wejdzie, sprawdzi ten kanał dymowy.
2: Zwłaszcza jeżeli w piecu palimy węglem, drewnem czy peletem, bo wtedy sadzy w przewodzie kominowym może osadzać się naprawdę dużo. W przypadku opalania gazem czy olejem czyszczenie powinno odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Co roku musi zostać przeprowadzona również okresowa kontrola przewodów kominowych. Marcin Prejs, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
0: Po reklamie.
16: 24 minuty po godzinie 17. Szkoła Biblijna dla dorosłych imienia świętego Hieronima w niedzielę zainauguruje kolejny cykl wykładów. Spotkania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Pierwsze w tym roku już 11 października o godzinie 17 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Zaprasza ksiądz doktor habilitowany Jacek Kucharski, moderator dzieła biblijnego diecezji radomskiej, który będzie moim gościem już za kilka chwil. Zdradzimy szczegóły dotyczące tej inauguracji. Bądźcie razem z nami.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: A dzisiaj spotykam się i rozmawiam z księdzem doktorem habilitowanym Jackiem Kucharskim, moderatorem diecezjalnym dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam jak zawsze bardzo, bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
1: Dzisiaj spotykamy się, żeby mówić o tym, że Szkoła Biblijna dla Dorosłych rozpoczyna, inauguruje wykłady w nowym cyklu, ale zanim o tym porozmawiamy, to jeszcze o inicjatywach, o tym, co działo się w wakacje, bo Szkoła Biblijna, dzieło biblijne diecezji radomskiej nie zawiesza swojej działalności na czas wakacji. Ostatnio przeżywaliście Państwo piękne chwile podczas podróży śladami świętych, świętego Franciszka w Rzymie i świętych apostołów Chrystusa w Armenii i Gruzji. Czym były te pielgrzymki dla wszystkich słuchaczy, uczestników Szkoły Biblijnej, dzieła biblijnego?
2: Chciałbym powiedzieć, że jest to pewna kontynuacja, jak pani redaktor wie, ponieważ przyjęliśmy sobie pewną zasadę, że chcemy odczytywać Ewangelię z życia świętych, błogosławionych. I to między innymi podyktowało nasz pierwszy wyjazd ze Szkołą Biblijną od 1 do 7 września tego roku do Włoch. Oczywiście, że punktem centralnym był poza Rzymem i spotkaniem z Ojcem Świętym, Leonem XIV. Zresztą bardzo blisko mogliśmy być Ojca Świętego i serdecznie go pozdrowić. To jednocześnie oczywiście w roku, który ogłosił Ojciec Święty, Leon XIV, rok świętego Franciszka, nawiedziliśmy właśnie wzór naśladowania Ewangelii, bardzo cenny, a mianowicie świętego Franciszka z Asyżu. Czym to było? Chodzeniem i odczytywaniem z życia świętych, mówiąc krótko, tego, co pozostawił nam Pan Jezus w Ewangelii. Ale w drugim jeszcze etapie, ponieważ pracujemy też wakacyjnie, ale już trochę w innym wymiarze pozawykładowym, mogliśmy podziwiać wiarę i świadectwa pracy apostolskiej w przypadku Armenii. Wiemy, że Armenia już w 301 roku przyjmuje chrześcijaństwo i jest to piękne świadectwo, które trwa tam i można to zobaczyć, a związane jest ono z dziełem świętego Bartłomieja, jednego z 12 apostołów, i potem Gruzja, kiedy chodziliśmy śladami świętego Andrzeja, apostoła, i świętego Macieja. Gruzja, jak Państwo wiedzą, jest drugim po Armenii krajem, który w pełni przyjmuje Ewangelię i chrześcijaństwo, bo już w 326 roku. To niesamowite bogactwo świadectwa, które oni do dzisiaj kontynuują od czasów apostolskich, jest dla nas najprostszym wskazaniem, w jaki sposób my powinniśmy dzisiaj trwać także przy nauce apostołów, a tym samym przy Kościele, w którym jesteśmy.
1: Mam takie wrażenie, księże doktorze, że wróciliście Państwo umocnieni też w wierze i że to był taki przedsionek do tego, co będzie się działo właśnie w tym najbliższym roku. I jeśli chodzi o tą inaugurację Szkoły Biblijnej dla Dorosłych, patrzę na plakat Piotr Opoka i widzę kontynuację tego.
2: Tak, dlatego, że Kościół jest zbudowany, jak wiemy, na fundamencie 12 apostołów Chrystusa. I w tym roku naszym słuchaczom, zresztą wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam do Szkoły Biblijnej dla Dorosłych imienia świętego Hieronima w Radomiu, dlatego, że my stosujemy formułę otwartą, a więc można do Szkoły Biblijnej dołączyć każdego roku. W tym roku zatrzymujemy się przy Piotrze. To jest niesamowicie barwna postać, ale chcemy go pokazać w jego całokształcie. Mianowicie tak, jak piszą o nim Ewangelie, jak patrzyli na niego ewangeliści. Potem jak Piotr już po wyznaniu miłości, prawda, i otrzymaniu władzy pasterskiej i władzy kluczy kontynuuje to w Dziejach Apostolskich i okiem Łukasza. I wreszcie trzeci wymiar, kiedy będziemy patrzeć na Piotra już jako na pasterza wspólnoty poprzez autorstwo pierwszego i drugiego listu świętego Piotra. Ja myślę, drodzy Państwo, że wbrew pozorom nie znamy jeszcze naprawdę głębi i fantastycznych tradycji i praw, które przekazała nam właśnie zarówno Ewangelia, Dzieje Apostolskie, jak i jego świadectwo będącego już pasterzem wspólnoty Piotra o nim samym. zazwyczaj mówimy raptus, prawda? Oczywiście, że ten charakter, on wypływa z Ewangelii, ale dlaczego tak było? Piotr jest choćby, pochodzi z Galilei, a pierwsze powstania galilejskie to nic innego jak obrona właśnie nie tylko tożsamości, ale przede wszystkim też wartości chrześcijańskich. I ten Piotr, taki gwałtowny, już podpowiadam Państwu, w Getsemani, chwytający za ten miecz, to jest właśnie ten znak. Ten znak przeżyć i głębi, które dokonują się już właśnie w sercu Piotra w kontekście kulturowo-religijnym.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Jak będzie wyglądała organizacja tych najbliższych spotkań? Rozpoczyna się wszystko już w najbliższą niedzielę, 11 października, w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, godzina 17. Jak często są te spotkania? Kto prowadzi te wykłady? Jak to wygląda od strony organizacyjnej?
2: Myślę, że my się uczymy z Ewangelii i od Kościoła tradycji. Dlatego Szkoła Biblijna kontynuuje już od 12 lat taką piękną tradycję. Drodzy Państwo, że zawsze spotykamy się w drugą niedzielę miesiąca, druga niedziela miesiąca, w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu i wykłady rozpoczynają się o godzinie 17 i trwają do 20, jest przerwa kawowa i trzy bardzo ciekawe wykłady połączone zawsze z pytaniami, z dyskusją, które prowadzą nasi już wypróbowani, fantastyczni goście i specjaliści z zakresu biblistyki, duchowości i teologii. To jest też bogactwo, którym chciałem się z naszymi słuchaczami właśnie w tym kontekście podzielić.
1: Ta Szkoła Biblijna, co daje takiemu człowiekowi? Jakie daje też uprawnienia, możliwości po skończeniu?
2: Przede wszystkim jest to profil pastoralny. Pastoralny w takim znaczeniu, że pogłębiamy duchowość biblijną, jednocześnie poszerzamy horyzonty znajomości, a już mamy owoce Szkoły Biblijnej, że niektórzy z Państwa dołączają na studia teologiczne, chcąc jednocześnie kontynuować pracę katechetyczną, ale także powiedzmy świadectwo, które będzie dawane w grupach biblijnych, w grupach religijnych różnego rodzaju, bo moderatorami powinni być ludzie, którzy i którym jest szczególnie bliska Ewangelia.
1: Dołączyć można w każdej chwili, tak jak ksiądz powiedział. Osoby zainteresowane, gdzie się mają zgłaszać? Czy wystarczy
2: Państwo,
1: po prostu przyjść na wykład?
2: Najprostsza zasada. Zapraszamy Państwa na wykład i wtedy dokonuje się wpis. Rejestrujemy oczywiście takiego uczestnika. To jest wszystko spisane i kontrolowane, więc mamy wgląd do tego, kto przychodzi, z jakich parafii Państwo są, w jaki sposób Państwo uczestniczą. Natomiast ten profil, o czym wspomniałem, jest bardzo mądry. Dlatego, że my nie chcemy zrobić szkoły biblijnej typu scholastycznego, czyli klasyki, która dokonuje się w większości tych dostępnych szkół biblijnych, które mamy w Polsce. To nie jest ten główny zamiar. Chodzi o popularyzację, o apostolat biblijny, o to, żeby ludzie pokochali Ewangelię i pokochali Pismo Święte. A jeśli chcemy w tym nurcie pokazywać Ewangelię Pana Jezusa, to nic prostszego jak właśnie to, żebyśmy dawali szeroki dostęp do szkoły, żebyśmy nikogo nie ograniczali jakimś pewnym ścisłym okresem, ale pozostawili czas, żeby każdy wybrał i zdecydował, co tak naprawdę go interesuje i co chciałby jeszcze, aby w jego życiu zaowocowało tak, by istotnie żył Ewangelią, a Piotr, opoka, był dla niego fundamentem tej prawdy o Kościele, w którym jesteśmy.
1: I mam nadzieję, że Państwo z tego skorzystacie i odkryjecie to całe dziedzictwo i bogactwo, a o tym wszystkim, o Szkole Biblijnej dla Dorosłych, która inauguruje kolejny cykl wykładów w drugą niedzielę miesiąca, czyli najbliższa niedziela, 11 października. O tym wszystkim opowiadał ksiądz doktor habilitowany Jacek Kucharski, moderator diecezjalny dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i już zapraszamy w najbliższą niedzielę o 17 na inaugurację. Będą dwa piękne wykłady. Pierwszy poprowadzi pan profesor doktor habilitowany Mirosław Rudzki z Uniwersytetu Radomskiego i będzie nam mówił właśnie o kontekście bardzo pięknym, w jakim żyje Piotr, co się dzieje, kiedy Piotr wchodzi jak gdyby na arenę i spotyka Pana Jezusa. Drugi wykład będzie niezwykle też ciekawy, ponieważ poprowadzi go doktor sztuk muzycznych Emanuel Bączkowski, który jest także naszym wykładowcą i pokaże Państwu Piotra w inspiracji twórców muzycznych, a więc będzie troszeczkę koncertowo. I pierwsze spotkanie tradycyjnie zamknie msza święta inauguracyjna, która rozpocznie w imię Boże z Piotrem Opoką nasze spotkanie. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: No oczywiście czujemy się zaproszeni, bardzo dziękujemy, szczęść Boże, a za 18 minut będzie godzina 18, to oznacza, że już niebawem serwis Radia Watykańskiego.
0: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Radom.
3: Reklama.
0: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
4: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kardynał Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Dzięki staraniom Watykanu powstała czcionka komputerowa na podstawie pisma Michała Anioła. Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie świętować 45-lecie istnienia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Filipiński kardynał Luis Antonio Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Leon XIV zatwierdził jego wybór po przyjęciu rezygnacji 92-letniego kardynała Giovanniego Battisti Re, który pełnił tę funkcję od 2020 roku.
2: Kardynał Tagle już jako nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego zachowa dotychczasową diecezję tytularną w Albano, a dodatkowo obejmie diecezję Ostii, tradycyjnie związaną z tym urzędem. Kardynał Giovanni Battista Re będzie odtąd nosił tytuł dziekana emeryta. Najważniejsze obowiązki dziekana Kolegium Kardynalskiego przypadają na okres wakatu Stolicy Apostolskiej. To właśnie dziekan przewodniczy mszy pogrzebowej papieża oraz liturgii rozpoczyna konklawę. Jeśli uczestniczy w wyborze następcy świętego Piotra, przewodniczy także samemu konklawę. Następnie pyta wybranego na papieża, czy przyjmuje wybór i jakie imię chce nosić. Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Franciszka, urząd dziekana nie jest już dożywotni. Kadencja trwa 5 lat i może zostać przedłużona. Karol Darmoros, Watykan News.
1: Pismo Michała Anioła stało się czcionką komputerową. Na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra powstał krój pisma inspirowany rękopisami renesansowego mistrza.
2: Michelangelus. Tak nazywa się nowa czcionka, której wzorem było odręczne pismo Michała Anioła. Format powstał z okazji 400-lecia konsekracji Bazyliki Świętego Piotra. Twórcy nie ograniczyli się do kopiowania liter. Starali się zachować charakterystyczne proporcje, rytm i harmonię pisma artysty, który zaprojektował kopułę watykańskiej świątyni. Czcionka obejmuje ponad 500 znaków i występuje w 4 odmianach, w tym w kursywie i w pogrubieniu. Już teraz można ją bezpłatnie pobrać i zainstalować. Pod koniec roku Michelangelus ma trafić również do aplikacji Microsoft 365. Projekt służy upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Watykanu.
1: Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie wkrótce obchodzić 45-lecie istnienia. Instytucja ufundowała dotąd ponad 1100 stypendiów naukowych, ponadto na różne sposoby promuje i realizuje dziedzictwo świętego Jana Pawła II, m.in. poprzez inicjatywy kulturalne i działalność wydawniczą. O szczegółach rocznicowych obchodów, które rozpoczną się w Rzymie 19 października, mówi ksiądz Paweł Ptasznik, przewodniczący Prezydium Rady Fundacji.
3: Fundacja powstała w dniu wyboru Jana Pawła II, czyli 16 października roku 1981. Ojciec Święty przyjął wtedy propozycję stworzenia takiej fundacji, która wypłynęła ze środowisk polonijnych, zwłaszcza z Ameryki, a którą przedstawił mu ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły, który wtedy był odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków za granicą. 19 jest przewidziana na rozpoczęcie msza święta, a potem będzie audiencja u papieża Leona XIV. We wtorek sympozjum na Uniwersytecie Santa Croce, połączony z projekcją filmu Maryja Matka Papieża. O 18.30 msza święta w Bazylice 12 Apostołów, połączona z zawierzeniem Fundacji Matce Najświętszej.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

No i tak, piątkowy magazyn reporterów już się zakończył. Za 5 minut będzie godzina 18. Za chwilę najświeższe wiadomości. Po godzinie 18 zapraszam na spotkanie z księdzem biskupem Markiem Solarczykiem w audycji Kwadrans dla Pasterza. A przed 18 jeszcze tak pięknie Zbigniew Wodecki nam zaśpiewa.

0: Radio Plus Redo.
1: W całym kraju zatrzymano 19 osób, w żadnej ze szkół. Nie doszło jednak dziś do aktu agresji. Za chwilę też podsumowanie kampanii wyborczej w Krakowie oraz krokusy, które zakwitły w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Jest 18. Marcin Bartnik. Po tragediach z ostatnich dni ponad 24 tysiące policjantów pilnowało dziś bezpieczeństwa w szkołach w całej Polsce. Zatrzymano 19 osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. Na Mazowszu, gdzie doszło do serii tragedii, wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Krzysztof Płowecki.
2: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych, psychologów i pedagogów.
3: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
2: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
4: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
2: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
1: W całym kraju skontrolowano dziś ponad 15 tysięcy szkół, o czym przypominał Krzysztof Płowecki. To była kampania oparta na pozwach w trybie wyborczym. W sumie kandydaci złożyli 6 pozwów, 3 sąd rozstrzygnął na korzyść Łukasza Gibały, 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej, a 6 nadal czeka na ostateczną opinię sądu. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
5: Bardziej emocjonujące, lecz mniej merytoryczne, takie w porównaniu z kampanią przed pierwszą turą, były 2 ostatnie przedwyborcze tygodnie, komentował dla nas Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w

0: W Krakowie.
1: Brakowało debat.
0: Zamiast debat było 6 pozwów w trybie wyborczym. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie zakazał Radosławowi Sikorskiemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby sąd stwierdził, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Na wokandzie nadal toczy się kolejny pozew sztabu Moniki Piątkowskiej. Przedmiotem sprawy jest bezprawne rozpowszechnianie przez Gibałę nieprawdziwych twierdzeń, że Aleksander Miszalski przeznaczył ponad 3 miliony złotych z budżetu miasta na sfinansowanie kampanii antyreferendalnej. Dodam, że żaden z dwójki kandydatów nie otrzymał oficjalnego wsparcia od przeciwników z pierwszej tury.
2: Po miesiącach milczenia Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa odwołany w majowym referendum, w poście w mediach społecznościowych postanowił poprzeć Monikę Piątkowską. Swojego poparcia kandydatce udzielił również Jacek Mechrowski, były prezydent Krakowa. PiS składa w Sejmie projekt ustawy zakazujący sprzedaży wysokoprocentowych małpek. Jak napisał w mediach społecznościowych szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, zakaz miałby objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. Przypomnijmy, w czwartek wieczorem Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Październikowe krokusy zakwitły w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Anomalia przyrodnicza może być spowodowana ciepłym miesiącem. To nie jedyny tego typu przypadek.
4: 2 lata temu w Puszczy Noteckiej właśnie borówki zakwitły. Mieliśmy też, zdarzało się, że Bezczarny, gdzieś tam na okrajkach, czyli takiej granicy lasu z polem, gdzie jest więcej ciepła, światła.
2: I w związku ze zmianą klimatu może być ich więcej, mówi Tomasz Maćkowiak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Zmiany przynoszą też jednak nowe gatunki inwazyjne, które wypierają rodzime i mogą szkodzić bioróżnorodności. Wśród roślin jest to na przykład nawłoć kanadyjska.
4: Możemy się spodziewać obcych innych gatunków, które mogą wkraczać do naszego kraju, bo gdzieś przez to, że jest ciepło, one przetrwają. Po prostu obce gatunki, no takim przykładem jest szop pracz, który sobie tutaj wędruje po naszych wielkopolskich lasach i to mówię z przykrością, ponieważ jest to doskonały łowca.
2: Szop pracz niszczy m.in. lęgi rzadkich ptaków.
5: No ja tak patrzę przez okno i jednak u mnie typowa polska jesień. Zmierzch już nadchodzi, albo już nawet nadszedł. No i liście z drzew lecą, więc typowa taka jesienna aura. Nie jest zbyt ciepło. Teraz na termometrach w okolicach 10 stopni. Zachmurzenie jest całkowite, a jutro i w niedzielę spodziewane są przelotne opady deszczu. Ciśnienie 1014 hektopaskali. 4 minuty po godzinie 18. Magda Gliszczyńska, witam, zapraszam na kolejną wspólną godzinę do 20. Jestem razem z wami. Za chwilę rozmowa z księdzem biskupem Markiem Solarczykiem, a z księdzem biskupem rozmawia ksiądz Stanisław Piekielnik. No trochę nam brakuje jednak tego słońca. Chcielibyśmy, żeby to jednak była wiosna, a nie jesień. Bynajmniej ja bym tak chciała. Chociaż oczywiście nie możemy narzekać, bo na razie póki co to mamy taką naprawdę piękną polską złotą jesień i ten weekend nie będzie najgorszy. Będą dominowały chmury, ale pojawi się też słońce. No to jak wam brakuje tego słońca, to odnajdziecie w przebojach z nutą nostalgii. Anna Jantar to słońce do naszych domów przynosi.

0: Kwadrans dla pasterza. Rozmowy z biskupem radomskim Markiem Solarczykiem.
1: W piątkowy wieczór witam w audycji Kwadrans dla pasterza. Moim i Państwa gościem jest biskup Marek Solarczyk, biskup radomski. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Dzisiejsze spotkanie, jak to czasem bywa, jest z kalendarzem w dłoni. Księże biskupie, w najbliższy czwartek, 15 października, będziemy obchodzić Dzień Dziecka Utraconego. Ale nasze duszpasterstwo rodzin już od kilku dni proponuje różne inicjatywy dla rodziców zmagających się ze stratą dziecka. To dobrze, że rodzice przeżywający taką sytuację mają do kogo zgłosić się po pomoc.
2: Właściwie zostaje tylko potwierdzić, że to, co ksiądz Stanisław tutaj wypowiedział, to jest racja. Dobrze wiemy, że za każdym razem, kiedy człowiek staje wobec tak bardzo osobiście i tak bardzo przeszywających swoją mocą doświadczeń człowieka, czy to będzie wielka radość, ale czy tutaj wielki ból i cierpienie po stracie dziecka, to słowa są za małe, a jednocześnie roztropność nakazuje pewną powściągliwość i przede wszystkim szacunek i tę wspólnotę z tymi, którzy doświadczają takich spraw i takich tajemnic, a jednocześnie też i pewnej otwartości i gotowości, aby w tym, co jest możliwe i potrzebne, żeby wspomóc. Dzień Dziecka Utraconego to jest tajemnica i doświadczenie tak wielu różnych sytuacji, które przede wszystkim wpisuje się w tajemnicę życia człowieka ofiarowanego przez Boga, niesionego i pielęgnowanego przez drugiego człowieka, rodziców, szczególnie mamę. A jednocześnie ta strata wnosi tak wielki ból i tak wielkie cierpienie związane z całym bogactwem i nadziei i tego wszystkiego, co już człowiek doświadczył, co przeżywa, ale i tego wszystkiego, że tak naprawdę zostaje na swój sposób sam, a na pewno w takim najbardziej wąskim gronie tych, którzy potrafią to zauważyć, potrafią to uszanować, chcą wyjść z pomocą. Dzień Dziecka Utraconego dla nas przede wszystkim jest właśnie wyrazem poprzez naszą obecność, naszą modlitwę, ale i to, co tutaj ksiądz Stanisław zaznaczył, poprzez pewną propozycję, która niesie nasze duszpasterstwo rodzin, również związaną z pewną instrukcją, która ma pomóc zasadniczo duszpasterzom w odnalezieniu się i we właściwej formie pomocy, wsparcia, przeżywaniu razem z osobami, rodzicami właśnie taką stratę i najbliższymi, żeby to służyło ukojeniu, żeby to pomagało przeżyć ten czas, ale ostatecznie rzecz biorąc, żeby niosło również, a może z naszej perspektywy przede wszystkim te duchowe dary i duchowe doświadczenie, które zawsze możemy i staramy się przeżywać z Panem Bogiem.
1: Mówiąc o Dniu Dziecka Utraconego, trudno nie podjąć tematu aborcji i doniesień medialnych z ostatnich dni o warszawskim abortomacie.
2: Ja myślę, że ta informacja, którą ksiądz Stanisław tu przywołał w kontekście tego, o czym tutaj mówiliśmy wcześniej, wydaje się na wskroś jasna w swoich podstawowych regułach, zasadach, ale również i pragnieniach człowieka. Dotykamy, bez względu na to, jak świat to nazwie, tajemnicy życia człowieka i to w takim bardzo wyjątkowym etapie, gdzie to życie zależy totalnie od innych, zaczynając od mamy. I tak jak tutaj przywoływałem właśnie w oparciu o moje doświadczenia duszpasterskie, tę wrażliwość i szacunek dla tych, którzy stają wobec utraty swojego wymarzonego, kochanego dziecka, tak stajemy, powtarzam, bez względu na to, jak to nazwiemy i w jakiej formie będzie proponowane przeżycie tych pewnych procedur, dramatycznych procedur, ostatecznie przecież prowadzących do śmierci człowieka, do zakończenia tego ziemskiego życia, dającego tak wielką nadzieję. W ostatnich dniach w liturgii słowa mieliśmy chociażby też to świadectwo świętego Pawła z listu do Galatów, wielokrotnie przewijające się i u Pawła, i u innych proroków, mówiące o tajemnicy życia, które jest darem i planem Boga, które się również kształtuje już w łonie mamy. Stajemy jako ludzie wiary również i wobec tej prawdy, rozwijając i ubogacając fundamentalne stwierdzenie: życie otaczane szacunkiem, troską, opieką bezwarunkową, ale jednocześnie dla nas, ludzi wiary, życie, w którym jest wyjątkowy dar i tajemnica Bożych darów, Bożych planów, Bożych dzieł. I one, nawet jeżeli w wymiarze ziemskim się kończą, przepraszam, że nawiążę, w ostatnim tygodniu żeśmy szczególnie przeżywali 800-lecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Jeżeli się kończą na ziemi, to nie znaczy, że przestają istnieć. One trwają. Trwają w tej tajemnicy wieczności i świętości Boga. I modlę się i ufam, że ten dzień, to wszystko, co będziemy przeżywać również w związku z tym Dniem Dziecka Utraconego i różnymi inicjatywami, które na terenie naszego miasta i diecezji się potwierdzą, że będzie to umocnienie dla tych, którzy tę stratę przeżywają z wielkim bólem, ale będzie też źródłem refleksji dla tych, którzy niestety sami szykują taką stratę.
1: Patrzymy w kalendarz, a tu rusza kolejny rok akademicki. Dziś zainaugurował go Uniwersytet Radomski, a za kilka dni w radomskim seminarium zabrzmi pieśń Gaudę Mater Polonia. Życie studenckie to nie tylko wykłady, to również czas na chociażby integrację i formację w duszpasterstwie akademickim, takim jak to nasze przy ulicy Górniczej.
2: Przede wszystkim stajemy wobec tajemnicy młodego człowieka i to na tym wyjątkowym etapie jego życia. Życia, kiedy już pewne marzenia, nadzieje, kształt właśnie tego życia są niemalże już potwierdzone, już przyjęte właśnie poprzez czas akademickich studiów. Kształtuje się to, co będzie potem gdzieś realizowane przez całe życie, nie tylko na przestrzeni zdobytych kwalifikacji, nazwijmy to zawodowych i wpisanych w świat, ale przede wszystkim poprzez to, co młody człowiek niesie w sobie. Przepraszam za taką małą dygresję, ale kiedy mieliśmy ostatnią inaugurację i ja zostałem poproszony o wykład inauguracyjny, to wspominałem o działaniach aparatu bezpieczeństwa w ramach PRL-u właśnie wobec duszpasterstwa akademickiego i właśnie dlatego one były tak intensywne, bo ludzie systemu wiedzieli, że to jest właśnie ten wyjątkowo ważny moment kształtowania całej postawy człowieka i w tym, co zawodowe, co intelektualne, ale przede wszystkim w tym, co niesie całe bogactwo i odpowiedzialność i wartość życia. I to właśnie odnajdujemy w duszpasterstwie akademickim, ale też i odnajdujemy właśnie w tych wszystkich działaniach, gdzie młodzi ludzie, czy zaangażowani bezpośrednio w duszpasterstwie, czy wychodzący z tego duszpasterstwa, czy uczestniczący w nim, stają się też swoistymi świadkami, znakiem, nauczycielami różnych postaw, w jaki sposób młody człowiek może i powinien przeżyć swoje życie, nawet jeżeli bezpośrednio nie wiąże się z duszpasterstwem, czy może nawet w jego życiu to, co jest duchowe, to, co związane z Bogiem, z uczestnictwem w życiu Kościoła, wcale nie jest aż tak intensywne. Mam tę okazję obserwować przy wielu różnych okazjach. Jednym z najlepszych jest takich sytuacji chociażby pielgrzymka i grupa akademicka, ale nie tylko, bo młodzi właśnie w tym wieku przecież są w naszych rodzinach, są w gronie naszych przyjaciół, znajomych. Ja mówię to z perspektywy, są w gronie wychowanków i jest taka naturalna chęć i pragnienie zrealizowania swoich marzeń i tęsknot, nieraz w bardzo trudnych i wymagających studiach, wymagających ogromnego poświęcenia czasu i dużej zdolności, ale to się wyjątkowo przeplata tak naprawdę z całym bogactwem ich życia, tych młodych ludzi, tego jak to rozwijają, jak kształtują, jak potem wchodzą z całą nadzieją w życie. Miałem tę okazję w tym roku błogosławić kilka związków małżeńskich, między innymi właśnie takich młodych ludzi, którzy są świeżo po zakończeniu etapu akademickiego, ale właśnie to, co przez te 20 kilka lat swojego życia, dzięki innym, zaczynając od rodziców, ale i różnym środowiskom wychowawczym i duszpasterskim, potrafili osiągnąć, to przede wszystkim też jest potwierdzenie już na pewnym etapie ich bardzo osobistej decyzji, o wyboru i dużej konsekwencji, pięknej odpowiedzialności za to, co niosą w swoim życiu. I tego życzę i tym, którzy rozpoczęli rok akademicki, i wykładowcom, ale i tego życzę naszym duszpasterzom akademickim i tym wszystkim, którzy się w to duszpasterstwo angażują. I dziękuję im za to.
1: Pozostańmy w temacie szkoły. Przed nami Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Jakie życzenia ksiądz biskup ma dla pracowników oświaty?
2: Bardzo pięknie, że ksiądz Stanisław rozpoczął od stwierdzenia Dzień Edukacji Narodowej, bo oczywiście to przypomina nam pewną historię różnych rozwiązań oświatowych w historii naszej ojczyzny, ale tak naprawdę, kiedy mówimy o edukacji, no to ostatecznie dotykamy człowieka, którego formujemy, kształtujemy, uczymy. I myślę, że z tym się wiążą również i te życzenia, o których ksiądz Stanisław tutaj zaznaczył, żeby ci, którzy są wychowawcami, nauczycielami, pedagogami, kształtują młode pokolenie, zaczynając od tych najmłodszych na poziomie może przedszkolnym, kończąc na chociażby właśnie akademickim, żeby nieśli, bo znam was, kochani, przecież byłem jednym z was w czynny sposób na tej drodze, żebyście nieśli, kochani, to swoje zaangażowanie, to oddanie, tę pasję i tę wrażliwość związaną właśnie z tą troską, aby tego małego, czy młodego, czy już dojrzałego niemalże człowieka kształtować, wspierać właśnie na tej drodze jego rozwoju. W to się wpisuje w wasze zaangażowanie, w to się wpisuje wasza mądrość, wasze doświadczenie, ale też i, ujmę to tak, wasze męstwo i dzielność w pokonywaniu różnych przeszkód i różnych trudności, tych, które płyną, nazwijmy to, z systemu kształtowanego przez instytucje państwowe nieraz, ale i tych, które płyną z różnych przeszkód świata, bo biorąc pod uwagę warunki, jakim są poddawani uczniowie i wychowankowie, na pewno nas niejednokrotnie zaskakują i uczą też pewnej wrażliwości i otwartości na to, w jaki sposób to przyjąć, zrozumieć, warunki, w jakich ci młodzi ludzie żyją, z czym przychodzą i co niejednokrotnie nie jest tą siłą motywującą ich i wspierającą, ale nieraz trochę hamującą. A to jest, biorąc pod uwagę to dzieło edukacji, tak jak ksiądz Stanisław tutaj wspomniał, wielka troska i misja pracowników oświaty, ale Dzień Edukacji to jest też, a może tak naprawdę nie zawsze sobie to uświadamiamy, wielki ukłon i wielka rola wasza, kochani rodzice, bo wy jesteście tymi fundamentalnymi wychowawcami, opiekunami, którzy kształtujecie swoje dzieci i chcecie, aby inni, którzy was wspierają jednym głosem i jedną myślą, to realizowali. Tego życzę, aby to się tak realizowało, aby to przynosiło owoce, a wśród tych, którzy to czynią, są i oczywiście i duszpasterze. I w tym, co kształtuje rozum i umysł, ale ostatecznie rzecz biorąc, tak jak żeśmy zaczęli tutaj od tajemnicy życia, w tym, co jest też darem i pewną misją duszpasterską, wiemy, że to kształtuje też duszę i to wszystko, czego się nie da ostatecznie sprawdzić i opisać tylko słowami, ale wierzymy, że w tym jesteśmy też współpracownikami dzieł, które Pan Bóg realizuje przez nas w życiu drugiego człowieka.
1: A w niedzielnej liturgii słowa po serii przypowieści z winnicą w roli głównej mamy przypowieść o zaproszonych na ucztę.
2: Tak jak tutaj zaczynamy zawsze tę refleksję, mówimy o Mateuszu, ewangeliście i jego kolejnych przypowieściach, zawsze odnoszących się tak naprawdę właśnie do bardzo konkretnych realiów życia człowieka, poprzez które Pan Jezus przypomina te najbardziej podstawowe właśnie, tak jak tutaj też wspominaliśmy dzisiaj w naszej refleksji, doświadczenia człowieka, wyzwania, może niejednokrotnie porażki, ale też i właśnie nadzieje rozwoju. I taka jest tutaj myśl o tej uczcie weselnej. Przede wszystkim, skoro uczta weselna to tajemnica wspólnoty, która poprzez jedność kształtuje i chroni i rozwija wszelkie dary miłości. To jest dar tego Ojca Króla, który tę ucztę przygotowuje dla swojego Syna. Tam nie ma mowy o oblubienicy, ale skoro uczta weselna, to jest i oblubienica. Tutaj jest akcent właśnie bardziej położony na tych, którzy są zaproszeni, aby uczestniczyć w tym dziele wspólnoty, tej jedności, aby dzielić tę radość i może właśnie bardziej akcent położony jest przez tych, którzy zostali zaproszeni na ucztę nie tylko na to, że człowiek sam to przeżywa dla siebie, ale przeżywa z innymi i dla innych. Nie jako oblubieniec, ale jako ktoś, kto stanowi to całe wielkie bogactwo wspólnoty małżeńskiej. Jeszcze raz powtórzmy, tamtego czasu, czasu Pana Jezusa, i to zawsze będzie wielkie pytanie i wielka zachęta właśnie o to, aby docenić to, co jest właśnie tym sensem wesela, czyli tajemnica człowieka w jego pragnieniach, marzeniach, nadziejach, miłości, tym wszystkim, co dla nas zawsze wyrażają nowożeńcy albo ci, którzy się szykują. A to jest przede wszystkim tajemnica wrażliwości właśnie na to, co jest piękne, co jest ważne, co jest sensem życia i teraz, i na wieki. To jest tak naprawdę jeden z fundamentów, który nam się przewijał w dzisiejszych naszych tutaj tematach. Drugie to jest oczywiście właśnie to, na ile ja potrafię uczestniczyć i podjąć szacunek dla tego daru, żeby wspierać, żeby nawet właśnie poprzez swoją obecność być uczestnikiem tego dzieła i tych pewnych starań, które niosą inni. I to jest właśnie nawiązanie do tego wszystkiego, co niesiemy, o co się staramy, co możemy przeżywać i chcemy przeżywać z innymi. Zaczynając od naszych rodzin, idąc przez wspólnoty ich życia, ale i wspólnoty wiary, parafii, kościoła. Ale myślę, że tam w tej przypowieści oczywiście są ci, którzy odmówili, nie przyszli, zrezygnowali. Ale tam jest jeszcze ten jeden, który przyszedł, ale nie miał stroju weselnego. I myślę, że to jest przede wszystkim właśnie dla nas wielkie zaproszenie, żebyśmy potrafili dostrzec i zobaczyć, że w tym, co jest doczesne, w tym, co jest widoczne, są właśnie zawarte pewne dary i plany i dzieła Pana Boga. Wspominaliśmy tutaj o dniach kalendarzowych, nie wspomnieliśmy i teraz właśnie też to tym bardziej przywołuję, o 16 października. Kolejna rocznica, kiedy dla nas jest to data przypominająca wybór Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. I znowu tajemnica, którą też mieliśmy okazję ponad rok temu widzieć chociażby w papieżu Leonie, życia człowieka, który z oddaniem, pokonując niejednokrotnie wielkie przeciwności, kształtował siebie, służył i żył z innymi i dla innych, ale ostatecznie to tylko potwierdzało, że Pan Bóg go przez to formował, kształtował i przygotowywał do bardzo wyjątkowych, szczególnych dzieł. Niósł w sobie właśnie tę wrażliwość i szacunek, która właśnie jest wyrażona w tym obrazie tej szaty weselnej. I w taki sposób możemy również odczytać właśnie tę Ewangelię i tego życzę każdemu z nas, abyśmy potrafili dostrzegać i to, co w naszym życiu, ale i w wierze i w życiu innych jest rzeczywiście tą wyjątkową wartością, aby to, co jest właściwe dla nas i bezpośrednio za to odpowiadamy w sobie i w innych, ale i przeżywając z innymi, możemy stać się i powinniśmy się stać wsparciem i opiekunami tych dzieł, żeby to zawsze czynić z oddaniem, ale też nie tracąc właśnie tego, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, żeby nie była to tylko nasza zewnętrzna obecność, ale jak najgłębsze zaangażowanie.
1: Bardzo dziękuję, księże biskupie, za dzisiejsze spotkanie i na ten czas przeżywania tych dni, które przed nami, na czas przeżywania Dnia Papieskiego, który będzie w najbliższą niedzielę. Bardzo proszę o pasterskie błogosławieństwo.
2: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
2: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
3: Radio Plus Radio.
4: Reklama.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Też za piątkę?
7: Nie, też.
6: A Flat White?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert,
7: po reklamie.

Bamboleiro w Radiu Plus z Radą, w Przebojach z Nutą, Nostalgii za 22 minuty, będzie godzina 19. No jest taka jesień, pora, kiedy właśnie szykujemy sobie też takie jesienne dania, to co dary natury nam podpowiadają. Właśnie rozmawiałam z koleżanką, że już u niej zagościła zupa dyniowa, u mnie w tym sezonie jeszcze nie wiem jak u was. Dzisiaj w ogóle dzień jaja, więc tak się zastanawiałam, czy coś u was pojawiło się z jajkiem w roli głównej może. U mnie w roli głównej nie, na śniadanie były naleśniki, więc to jajko gdzieś tam się pojawiło i rzeczywiście trudno chyba sobie wyobrazić naszą kuchnię bez tego produktu. A też tak sobie pomyślałam, że skoro mamy jesień, no to też śliwki, no to też ciasta, jakaś tarta ze śliwkami może też u was się pojawiła, albo to będzie taka propozycja na ten weekend. No i też do tego ciasta jajeczko można dodać, ewentualnie właśnie zrobić jakąś inną propozycję. No to myślę, że do tego wszystkiego przydałoby się jeszcze jakaś herbatka albo jakaś dobra kawa, a my mamy dla was nie herbatę i nie kawę, nie jakieś smakołyki, tylko po prostu kubek, żebyście mogli sobie zrobić taką kawę i herbatę. No to jeszcze w tej godzinie będzie szansa, żeby taki kubek zdobyć od Radia Plus. Tylko wystarczy nas uważnie słuchać. Za chwilę właśnie w takim odpowiednim momencie zadzwońcie, bo ten kubek chciałabym komuś z was wręczyć.

0: Reklama.
1: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
2: Zainwestuj w osłonę okienną na długie lata. Plisa Vegas trzeciej generacji z gwarancją na 5 lat od Taparelli. Zapraszamy do naszego salonu firmowego Taparella, Radom Mickiewicza 8. Więcej na taparella.pl.
3: Redukcja bólu i stresu, poprawa krążenia, elastyczności i zakresu ruchu, lepsza jakość snu, pielęgnacja skóry i wiele więcej korzyści daje profesjonalny masaż ciała. Odwiedź salon masażu Amari Senses i wybierz masaż tajski, po którym poczujesz przepływ energii, szczęścia i radości życia. Salon masażu Amari Senses, Radom, Plac Jagielloński 5.
4: Firma Domosfera to miejsce w Twojej domowej atmosferze, gdzie czujesz się bezpiecznie i ciepło. Wybierając Domosferę, wybierasz tylko produkty marki premium. Okna firmy Domel na profilu Weka, drzwi, bramy, rolety, parapety oraz profesjonalny montaż. To wszystko, czego potrzebujesz, by czuć się premium. Zapraszamy na całoroczne mega promocje. Więcej informacji w salonie. Radom Lubelska 39/41. Telefon 668 155 356. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Sprawdź nas. Opinie nie kłamią.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.

Za 13 minut godzina 19. No to jeśli ktoś chciałby taki kubek na jesienny czas, żeby sobie właśnie w nim zaparzyć herbatkę taką jesienną albo może kawę, no to proszę bardzo, zadzwońcie, komuś z Was taki kubek wręczę. 48 360 83 37. Dzwońcie, kubek czeka.

0: I Piotr do mnie zadzwonił jako pierwszy. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Piotrze, jak tam u ciebie? Czy ty jesteś team herbata, czy team kawa?
1: Team kawa rano, herbatka wieczorami.
0: No właśnie, i ten kubek myślę, że się przyda na takie jesienno-zimowe wieczory.
1: No, szczególnie na taką pogodę na pewno.
0: No już tak wiecznie się zrobiło. Dzisiaj zdecydowanie poczuliśmy, że ten chłód do nas dociera coraz bardziej. Mówiłam o tym, że właśnie jesienią mamy też te swoje smaki, na przykład jakaś zupa dyniowa, czy też właśnie jakieś ciasto ze śliwkami. Czy ty masz takie swoje jesienne przysmaki?
1: Jeśli chodzi o zupę, to rosół-flaki, no to na pierwszych dwóch
0: standard.
1: Miejscach.
0: Standard.
1: Szarloteczka, o.
0: No też z jabłek, prawda? Też nam się z jesienią kojarzy. Tak. No właśnie, to prawda. No tak.
1: Dużo pracuję jako kierowca, więc taki kubek też w samochodzie mi się bardzo przyda.
0: O, to bardzo się cieszę, Piotrze, że właśnie sprawiliśmy ci taką przyjemność i przypominaj sobie o nas. I mam też nadzieję, że jak jeździsz za kółkiem, to nie tylko ten kubek będzie ci towarzyszył, ale my zawsze ci towarzyszymy z naszymi przebojami.
1: Słucham, tak, słucham.
0: No to bardzo się cieszę. Piotrze, gratuluję ci, dziękuję, że jesteś razem z nami.
1: Dziękuję.
0: Miłego wieczoru.
1: Pozdrawiam.
0: Dziękuję, pozdrawiamy cię również. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Piotr kubek zdobył. No, to bardzo się cieszę. Pozdrawiam Piotra, pozdrawiam wszystkich tych, którzy przed odbiornikami. Za 10 minut godzina 19. A co to oznacza? Dzisiaj jest piątek, więc po godzinie 19 nasza filmowa, kinowa audycja, na którą zapraszam w imieniu Wojtka Sałka i Andrzeja Ciesielskiego. Oni będą mówić o tych propozycjach i nowościach na dużym ekranie. No, ale oczywiście będą też zaproszenia dla słuchaczy. Także bądźcie razem z nami, bądźcie uważni, bądźcie czujni, bo na pewno jeszcze takie upominki się pojawią. No to teraz Halina Frąckowiak, proszę bardzo, niech nam zaśpiewa.

14 festiwal chórów imienia Stefana Wrocławskiego i księdza prałata Stanisława Wrocławskiego. To wszystko w kościele świętego Kazimierza na Zamłyniu w Radomiu. O 14 początek, o 18 msza święta i po mszy świętej takie oficjalne zakończenie tego festiwalu. Natomiast w niedzielę 11 października, oczywiście w tę niedzielę papieską, bo to też będzie taka niezwykła niedziela, wszystko zakończy się w kościele świętego brata Alberta w Radomiu o 18 msza święta na zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. No i to zakończenie również połączone z recitalem organowym Roberta Grudnia i prezentacją nowego instrumentu zakupionego przez parafię. Organy są królem instrumentów. Tak właśnie zostało nazwane to spotkanie. Najbliższa niedziela, parafia świętego brata Alberta w Radomiu, godzina 18 msza, a potem właśnie ten recital. Gorąco polecam to wydarzenie.

0: Radio Plus Radom.
1: Sąd aresztował 19-letniego nożownika ze szkoły w Ostrołęce. W przyszłym tygodniu znów droższe tankowanie. Końcówka kampanii w Krakowie bez debaty kandydatów. Jest 19. Marcin Bartnik. Kolejna kluczowa decyzja sądu po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Wcześniej 15-latek odpowiedzialny za tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie. Z kolei 15-latek, który w podstawówce pod Wyszkowem ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie, trafił do schroniska dla nieletnich. Zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły.
1: A po atakach dziś policyjne patrole przy szkołach w całym kraju. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. To m.in. osoby, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami. W przyszłym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. To niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
3: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
1: Zapowiadał Grzegorz Maziak z ePetrol.pl, a wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
3: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem $100. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
1: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95, najtańszej, ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 97 groszy, a diesla 8 zł i 6 groszy. Teraz Kraków. Łukasz Gibała nie skorzystał z zaproszenia Moniki Piątkowskiej do udziału w przedwyborczej debacie w ostatnim dniu kampanii wyborczej. Przed drugą turą sztaby obu

0: Kandydatów na prezydenta Krakowa nie potrafiły się dogadać i Piątkowska z Gibałą nie stanęli do ani jednej merytorycznej dyskusji. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u sama odpowiadała na pytania dziennikarzy.
1: Zabrakło odwagi. Zabrakło odwagi, żeby stanąć przed państwem, przed mieszkańcami, przed stacjami, przed dziennikarzami. Jeśli chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, to nie wolno bać się ludzi, nie wolno bać się dziennikarzy, nie wolno bać się trudnych pytań.
0: Na krakowskim rynku debatę obserwowała mała grupa mieszkańców, którzy pytali Piątkowską m.in. o miejsce zamieszkania kandydatki, a także o podwyżki świadczeń dla najuboższych czy kwestie bezdomności.
2: Co pani zrobi z pustostanami, którzy są w Krakowie? Ja tam jestem wolontariuszem, pomagam ludziom bezdomnym i widzę, że naprawdę szukają.
3: To wszystko prawda, jeśli chodzi o pustostany, ponad 2000 pustostanów. Ja o tym mówiłam, że trzeba te wszystkie pustostany przywrócić miastu w ramach zapewne kilku programów. Jeden z nich to rozwinięcie programu wyremontu i zamieszkaj.
0: Odpowiadała Piątkowska. Wybory w niedzielę od północy obowiązuje cisza wyborcza.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: W Nadleśnictwie Jarocin otwarto nowy rezerwat Dolina Lutyni. To w ramach zakończonej już akcji 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych. O tym Julia Omachel.
5: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105 z kolei w Wielkopolsce.
0: Na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia oraz schodzenia z wyznaczonych ścieżek.
6: A czy ta pogoda będzie sprzyjać spacerom? No nie będzie tak źle, chociaż jeśli wybieracie się gdzieś na spacer, to załóżcie coś cieplejszego, bo już te dni rzeczywiście robią się coraz bardziej chłodne. Wieczór już mamy, noc, tak naprawdę zrobiło się ciemno. W nocy na termometrach zobaczymy 8 stopni i zachmurzenie będzie duże. Jutro przelotnie może popadać deszcz, a na termometrach maksymalnie 15 stopni. Podobnie będzie w niedzielę. 5 minut po godzinie 19. Magda Gliszczyńska, witam raz jeszcze. Ja towarzyszę Wam do godziny 20. Za chwilę kinowe propozycje, czyli Wojtek Sałek i Andrzej Ciesielski będą Wam opowiadać o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Ale tymczasem takie wyznania miłosne. Michael Bolton przypomni nam, jak to jest, kiedy mężczyzna kocha kobietę.

0: Filmowo plusowo w każdy piątek po 19:00. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Piątkowe popołudnie, no już prawie wieczór, ciemno za oknem. Pogoda się zmieniła, dlatego tym bardziej można wybrać się do kina, bo tam jest zawsze miło i sympatycznie. No to będziemy podpowiadać z moim gościem. Andrzej Cisielski, dyrektor kina Helios, jest ze mną. Witam cię serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór i w kinie jeszcze jest jeden plus, nie kapie na głowę.
1: No tak, to w ogóle tych plusów można by znaleźć w latem: klimatyzacja, wieczorem piękne klimaty i tak dalej, i tak dalej. A jest w czym wybierać. W kinach w całej Polsce aż 4 premiery, o których opowiemy na początku, ale zaczynamy od takiego filmu, który się nazywa Digger. Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tej jesieni.
2: Bardzo intrygujący film, a za kamerą Alejandro González Iñárritu, reżyser kilkukrotnie nagrodzony Oscarami, Birdman. Pamiętamy ten niesamowity film z Batmanem w roli głównej, tylko nie tym najnowszym Batmanem.
1: Tylko takim tylko na emeryturze.
2: Tym na emeryturze, tak.
1: Dołującym Batmanem się, dołującym. No film tak, tam jest muzyka niesamowita, nie wiem czy pamiętasz, tam perkusja tylko
2: tak, gra. Tak, tam jest tylko perkusja.
1: Tak, mój Kuba był zachwycony tym filmem, jak mnie namówił na niego, to musiałem się przekonać za drugim razem dopiero, jakoś załapałem o co chodzi. No, a czy z tym też tak będzie?
2: I jeszcze pamiętajmy, że Zjawa to jest też film Iñárritu i to pierwsza statuetka Oscara dla Leonardo DiCaprio. A teraz jaka będzie muzyka, to się przekonamy w filmie. Nie sądzę, żeby powtórzył zabieg tylko i wyłącznie z perkusją. No dobra, powiem to wprost. Nie będzie to taka muzyka, tylko perkusyjna. Natomiast sam film jest niesamowicie intrygujący i myślę, że ma jakieś nawiązania do naszej rzeczywistości, bo mamy tytułowego bohatera, którym jest taki bezwzględny potentat naftowy, który doprowadza do katastrofy podczas wydobycia tej ropy. Ogromny fragment lodowca zaczyna dryfować w kierunku Europy i nasz bohater próbuje odwrócić skutki własnych działań i przeobrazić się z kogoś, kto jest winowajcą tej całej sytuacji, w bohatera. Czyli będę ratował świat i to dzięki mnie być może uda się ocalić Europę.
1: W tej roli taki aktor, że on zawsze kogoś ratuje albo świat ratuje.
2: Ale ciekaw jestem, czy ktoś go pozna. Znaczy teraz jak powiemy, jak no który tak, to aktor, to będzie wiadomo,
1: naprawdę?
2: Bo to Tom
1: tak
2: Cruise tak, jest
1: Tom
2: tak Cruise. Zmieniony. Aha. Dodano mu ponad 20 lat śmiało w tym filmie, jeśli nie więcej.
1: No, zawsze wiecznie młody.
2: Zawsze wiecznie młody, ale nie w tej kreacji. Nie, no tutaj trzeba jakby pochylić nisko głowy przed charakteryzatorkami, charakteryzatorami w tym filmie. I w ogóle warto powiedzieć jeszcze dwa zdania o obsadzie w tym filmie, bo ona jest naprawdę imponująca. Sandra Hiller, genialna, ostatnio widziałem ją w filmie Róża. Jesse Plemons, John Goodman, Sophie Wilde, Riz Ahmed, czyli gwiazdorska obsada.
1: To polecamy, Digger, to pierwsza premiera. Druga premiera, no właśnie, w roli głównej, znaczy postać, która żyje jeszcze, która robi naprawdę niesamowite rzeczy w tym świecie. I kolejny film o nim, czyli Mark Zuckerberg.
2: Był Social Network, tutaj mamy The Social Reckoning, w sieci konsekwencji, taki jest polski podtytuł. Jeremy Strong w roli Zuckerberga, laureatka Oscara Mikey Madison w roli Francis Haugen, laureat Złotego Globu i Emmy Jeremy Allen White, który zagra reportera Wall Street Journal Jeffa Horowitza, który to jest sprawcą całego zamieszania w tej historii, bo Jeff Horowitz był autorem serii artykułów znanych jako The Facebook Files. I te artykuły zostały opublikowane w październiku 2021 roku i ujawniły wewnętrzne funkcjonowanie giganta i wiele szkód spowodowanych przez tę platformę. Więc dla fanów mediów społecznościowych myślę, że to pozycja tak, obowiązkowa.
1: Prime time. To z kolei, no, taki thriller trzymający w napięciu, czyli tu już mamy coś innego niż przed chwilą ten film. Potem będzie przegadany, a tu?
2: Ale te, obydwa te filmy będą na podstawie tego, co się wydarzyło w rzeczywistości. Czyli mamy thriller, tak, o bardzo cienkiej granicy między ambicją i żądzą sukcesu, a obsesją. Główny bohater filmu i w tej roli genialny Robert Pattinson jest takim charyzmatycznym reporterem, przenika do podziemnego świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji i z czasem ulega własnej obsesji i w drodze na szczyt popularności zaczyna zatracać cel swojej misji. Biorąc pod uwagę niesamowity potencjał aktorski Pattinsona i jego umiejętność wcielania się w bardzo różnorodne postacie, myślę, że to będzie świetne kino. Na pewno będzie to film znakomity pod względem aktorskim.
1: Tak.
2: Prime Time.
1: Pattinson robi niesamowite rzeczy. Odkleił się od tego wilkołaka bardzo szybko i bardzo dobrze. Oto niektórzy mieli takie skojarzenia. Vincent, Legenda Oceanu. To ostatnia premiera, tym razem już dla całych rodzin animacja.
2: Tak, znakomita animacja o młodym humbaku, który musi odnaleźć w sobie odwagę, by stanąć w obronie podwodnego świata. Bo co mamy? Uwalnia się z topniejącej góry lodowej potężny lewiatan. Vincent wyrusza w pełną przygód podróż. Będzie musiał zmierzyć się z własnymi lękami, będzie musiał odkryć siłę własnego głosu, bo ten głos jest bardzo ważny w tym filmie. Bo pamiętajmy, że humbaki to są te wieloryby, które potrafią śpiewać. W tle jest jeszcze taka rodzinna, oczywiście jak na film animowany, tragedia związana z tatą naszego bohatera. No ale na pewno będzie to rzecz o odwadze, o przełamywaniu własnych strachów, o umiejętności podejmowania odważnych decyzji, a wszystko dzieje się w przepięknym, podwodnym świecie.
1: Tak powiedziałeś, że od razu mi się skojarzyło, tylko zdecydowanie mniejsze rybki. Gdzie jest Nemo? Tam też jest tata i tam też jest syn, który jest poszukiwany przez ojca. Za chwilę powracamy, bo to były premiery, ale jeszcze będzie działo się w kinach dużo ciekawych rzeczy.

0: Darmowo, plusowo. W każdy piątek po 19. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Andrzej Ciesielski, dyrektor kina Helios, jest gościem naszym w programie Filmowo-Plusowo. Andrzeju, o tym filmie ty dużo wiesz, bo prowadziłeś nawet rozmowę z panią reżyser i z panią scenarzystką, które przybyły do Radomia. Teraz będziemy mogli zobaczyć ten film, ale na razie przedpremierowo w weekend.
2: Czas, sobotę i niedzielę.
1: Czas, który nie nadszedł. Polski film.
2: Tak, polski film, natomiast gatunek zupełnie nie kojarzący się z polskim kinem, bo to taki film, w którego akcja rozgrywa się trochę w świecie przyszłości, w takim dystopijnym świecie, w którym to społeczeństwo przyszłości jest złożone z samych młodych ludzi. Starość została usunięta. Młodzi ludzie do 40 roku życia, tak ich zdefiniujmy, mają możliwość podjęcia decyzji. Czy chcą pozostać w tym wieku i przyjąć kurację antygeriatryczną, czy chcą się zestarzyć i w takiej sytuacji wychodzą poza nawias tego społeczeństwa i będą zamknięci w tak zwanych ostojach, czyli takich ośrodkach dla seniorów.
1: Można się domyślić, że większość chce być młoda, piękna i zdrowa, ale są tacy, którzy się buntują, między innymi ta pani, która świetnie wygląda w tym filmie.
2: Tak, Agata Kurlesza, bo o niej mowa, fantastyczna rola. Nasza bohaterka Sara nie godzi się na to, by przyjąć tę kurację, ale w tle jest jeszcze historia miłosna, jest jeszcze przeszłość, jest spotkanie z pewnym mężczyzną z przeszłości. Te drogi pod wpływem decyzji związanych właśnie z tą kuracją się rozeszły. Natomiast nasza bohaterka też będzie miała swój pomysł na przyszłość, bo podobno gdzieś na północy można żyć normalnie. Za kamerą Julia Rogowska, autorką scenariusza jest Małgorzata Piłacińska. Film Czas, który nie nadszedł.
1: Z tego, co mówisz, ja już się nie łapię. To do 40 roku życia. Casino Royale, ale ja uwielbiam takie filmy. To jest klasyka po prostu. To jest oczywiście film z cyklu Helios Ripley. No i ten pierwszy, gdzie pojawił się nowy Bond, czekamy na kolejnego, David Craig, i dla mnie chyba najlepszy z tych.
2: Właśnie też chciałem to powiedzieć. Ze wszystkich filmów z Craigiem ja chyba najbardziej Casino Royale Martina Campbella. Tam jest jeszcze La Chiffre, jego rywal. I tam gra Mads Mikkelsen.
1: Świetna rola tak samo.
2: Genialna rola. Eva Green jako dziewczyna Bonda. Fantastyczna aktorka. Świetne kino. Bardzo polecamy, by zobaczyć je ponownie na dużym ekranie i ten film w niedzielę 11 października.
1: To w niedzielę, natomiast w poniedziałek tradycyjnie kino konesera, Tony, taki film, czyli przenosimy się do lat 70.
2: Przenosimy się, tak, równo pół wieku wstecz. Do 1976 roku młody Antony Bourdain, który marzy o karierze pisarza, ale trafia na zmywak w restauracji i pod wpływem charyzmatycznego szefa kuchni odkrywa swoją pasję i życiowe powołanie.
1: To Tony, to kino konesera. Andrew, o, była przerwa, a tu proszę bardzo. Jeżeli ktoś nie zdążył, to można wybrać się na koncert tego wspaniałego skrzypka.
2: Tak, Nie żyje Maastricht, czyli powracamy do letnich koncertów i jak zawsze fantastyczni muzycy, goście, wspaniałe tematy filmowe, walce, mazurki i wiele klasyki musicalowej i klasyki muzyki filmowej będzie można zobaczyć, a w czwartek 15 października zapraszamy na kolejne muzyczne spotkanie, ale to nie będzie jedyne muzyczne spotkanie, bo również w sobotę jeszcze jedna emisja koncertu legendarnej grupy Queen, koncertu, który odbył się w Budapeszcie w 1986 roku i był częścią słynnej trasy Magic Tour, czyli ostatniego tournée zespołu z Freddiem Mercurym.
1: I to był koncert za żelazną kurtyną. Niesamowity koncert. Oglądałem kiedyś. Tylko teraz jest poprawiony.
2: Tak, odrestaurowana cyfrowo wersja. Jakość 4K, nowy dynamiczny miks dźwięku i największe hity Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, I Want to Break Free czy We Are the Champions.
1: W sobotę i w niedzielę Bing czeka jego opowieści o zwierzętach. To też propozycja dla milusińskich.
2: Dla najmłodszych fanów ruchomych obrazów. Wspaniały bohater, uwielbiany przez dzieciaki na całym świecie. Czarny Króliczek i jego przyjaciele zapraszają, a my zapraszamy na specjalne pokazy poprzedzone konkursami z upominkami.
1: I tak szybciutko na zakończenie. Cały czas grana lalka jest, ale to się nie dziwimy. Będzie grana i grana.
2: Będzie grana i grana.
1: Ja nie widziałem, dlatego czekam, aż...
2: Dlatego cały czas będziemy wyświetlać. Będę cię pytał co tydzień, czy już widziałeś. I jeśli troszkę powiesz nie, to będziemy mówić, że ciągle jeszcze...
1: Trochę niech się przerzedzi, że tak powiem. Bo ostatnio jak zaglądałem, były miejsca w trzecim rzędzie. Nie będę oglądał lalki w trzecim rzędzie. Ale lalka jest. Polecamy. Zapraszamy. Dalej kilka filmów również ciekawych jest do obejrzenia.
2: Zapomniana wyspa dla najmłodszych, animacja. Pamiętajmy też o Resident Evil. Czyli jest jeszcze trochę propozycji do obejrzenia oprócz premier i lalki oczywiście.
1: Andrzej Ciesielski, dyrektor kina Helios, był dzisiaj tradycyjnie gościem Radia Plus radą po 19. Dziękuję za spotkanie, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.
2: Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam słuchaczy Radia Plus Rado.
3: Radio Plus Radom.
4: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: Kiciu!
13: A?
12: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Po reklamie.

No ja tak trochę się zasłuchałam właśnie w tej piosence. Za 24 minuty będzie godzina 20. Piątek, weekendu początek. Mam nadzieję, że macie jakieś plany na te najbliższe dni. A jeśli nie, no to ja spieszę do was właśnie z podpowiedzią. Było filmowo-plusowo. Oczywiście Andrzej i Wojtek zapraszali do kina. No to ja mam teraz zaproszenia na wybrane seanse. Może zacznijmy od najmłodszych, czyli w sobotę i w niedzielę możecie się wybrać z waszymi milusińskimi na te seanse właśnie dla najmłodszych, czyli Bing i opowieści o zwierzątkach, seanse z konkursami. To jest tak, sobota, czyli jutro, godzina 10.30 i niedziela, godzina 10.30. Mam po jednym podwójnym zaproszeniu na sobotę i na niedzielę. No to proszę bardzo, zadzwońcie 48 360 83 37, a potem będziemy rozdawać kolejne zaproszenia. Czekam na telefony.

0: No to już zaproszenia dla Miłosińskich rozdane i na sobotę, i na niedzielę. Bardzo się cieszę. Gratuluję tym, którzy wygrali. No i życzę oczywiście najmłodszym miłych wrażeń. No to teraz coś dla starszych. Uwaga, uwaga. Zostały mi jeszcze zaproszenia na Kino Konesera. To w najbliższy poniedziałek o godzinie 18:00 film Tony, a Andrew Ryu na scenie to z kolei 15 października, godzina 17:00. No i jeszcze niedzielny seans o godzinie 15:00, czyli Casino Royal Helios Replay. Zadzwońcie proszę, jeśli chcecie wybrać się na któryś z tych seansów. Czekam oczywiście na wasze telefony, a przede wszystkim zaproszenia do kina czekają.
1: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.

No i tak, zaproszenia już rozdane, także weekend zaplanowany, co niektórzy będą spędzać ten czas w kinie i oglądać to, co na dużym ekranie. Bardzo się cieszę. No to jeszcze tak w tym klimacie trochę kinowym, filmowym, oczywiście gratuluję tym, którzy zadzwonili, którzy wygrali, życzę miłych, udanych wrażeń. Przypominam też tak filmowo właśnie w tym klimacie filmu, że już w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Dyrygent 10 Muzy z Radomia, czyli Andrzeja Vivaldi w setną rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci. Niezwykła wystawa. Warto zobaczyć to, co jest pokazane, bo no właśnie, ja byłam na konferencji prasowej zapowiadającej to wydarzenie i niezwykłe jest to, co można zobaczyć. Koleżanka do mnie zadzwoniła, że wraca właśnie z wernisażu. Było tam mnóstwo osób i wystawa bardzo ciekawa. Zresztą te pamiątki, które również przekazał sam Andrzej Wajda z małżonką, no i jeszcze i plakaty, i rzeczy związane właśnie z tą postacią, więc myślę, że warto zaplanować sobie również wizytę w Muzeum Jacka Malczewskiego i zobaczyć tę wystawę poświęconą no właśnie temu wspaniałemu artyście, który jest także zdobywcą Oscara za całokształt pracy. No a do tych filmów też warto wracać, bo myślę, że właśnie to jest ta spuścizna, którą pozostawił po sobie Andrzej Wajda. Za 6 minut godzina 20, no to ja będę powoli się żegnać, życząc oczywiście miłego, udanego wieczoru, spokojnej nocy, no i oczywiście wspaniałego całego weekendu. Po godzinie 20 oczywiście Marek Sierocki i piątkowa prywatka. Co to oznacza? No, że będzie na pewno dużo fantastycznej muzyki, którą zawsze dla was gramy. Warius Manks na zakończenie tej godziny, Magda Gliszczyńska. Do usłyszenia. Dziękuję za to dzisiejsze piątkowe popołudnie. Pa, pa.

0: 1-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Zatrzymano 59 osób. Rząd podsumowuje działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Kardynał z Filipin Luis Antonio Tagle, nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA to sygnał dla Donalda Trumpa. Jest 20. Marcin Bartnik. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Do tragedii doszło pod Wyszkowem. Dzień wcześniej dramat rozegrał się w Ostrołęce. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa i o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński i zaznacza, że ataki najpewniej nie były ze sobą powiązane.
3: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
2: Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że resort pracuje już nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
4: Które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania.
2: Pierwsze propozycje mamy poznać już w najbliższych dniach.
1: Przypomnijmy, dziś sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Z kolei 15-latek odpowiedzialny za tragedię w podstawówce pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Przed kandydatami ostatniej godziny, by przekonać niezdecydowanych przed drugą turą wyborów na urząd prezydenta Krakowa. O ten fotel walczą radny miejski Łukasz Gibała i senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. O wyniku niedzielnego starcia przy urnach przesądzi nie tylko frekwencja, ocenia politolog Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego.
5: Ale też zdyscyplinowanie i mobilizacja elektoratu osobistego Łukasza Gibały, no i tego elektoratu trzeciego kandydata, czyli Michała Drewnickiego, który w 2024 roku nie poparł tak masowo Łukasza Gibały, co poskutkowało jego przegraną niewielką różnicą głosów.
1: Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Kardynał z Filipin Luis Antonio Tagle, nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego, poinformował Watykan. Zastąpił on na tym kluczowym stanowisku 92-letniego kardynała Giovanniego Battista Re z Watykanu, Karol Dermoros.
6: Kardynał Tagle już jako nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego zachowa dotychczasową diecezję tytularną w Albano, a dodatkowo obejmie diecezję Ostii, tradycyjnie związaną z tym urzędem. Kardynał Giovanni Battista Re będzie odtąd nosił tytuł dziekana emeryta. Najważniejsze obowiązki dziekana Kolegium Kardynalskiego przypadają na okres wakatu Stolicy Apostolskiej. To właśnie dziekan przewodniczy mszy pogrzebowej papieża oraz liturgii rozpoczynającej konklawę. Jeśli uczestniczy w wyborze następcy świętego Piotra, przewodniczy także samemu konklawę. Następnie pyta wybranego na papieża, czy przyjmuje wybór i jakie imię chce nosić. Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Franciszka, urząd dziekana nie jest już dożywotni. Kadencja trwa 5 lat i może zostać przedłużona. Karol Darmoros, Vatican News.
1: Kardynał Tagle ma 69 lat i przed konklawę w 2025 po śmierci papieża Franciszka

0: wymieniany był wśród jego możliwych następców.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA Navatem Navi Pillay.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navatanam.
0: Komitet Noblowski postanowił nagrodzić Pillay za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa, ogłoszono dziś w Oslo. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu, była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał moc sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
0: Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku.
1: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
4: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór i zapraszam na prywatkę, na dobry początek, hity z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Grupa Joy, Touch by Touch oraz CC Catch w piosence Cause You Are Young.

W dalszym ciągu wielkie hity z dekady lat 80., ale tym razem przenosimy się do Włoch. Umberto Tabini i Chelsea Cidiano, potem Fancy Bolero i Bad Boys Blue w nagraniu Pretty Young Girl.

0: Trio Bad Boys Blue, For and Pretty Young Girl zakończyło pierwszy dzisiejszy mix.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Firma Domosfera to miejsce w twojej domowej atmosferze, gdzie czujesz się bezpiecznie i ciepło. Wybierając Domosferę, wybierasz tylko produkty marki premium. Okna firmy Domel na profilu Weka, drzwi, bramy, rolety, parapety oraz profesjonalny montaż. To wszystko, czego potrzebujesz, by czuć się premium. Zapraszamy na całoroczne mega promocje. Więcej informacji w salonie. Radom Lubelska 39/41. Telefon 668 155 356. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Sprawdź nas. Opinie nie kłamią.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: To nasza piątkowa prywatka, w niej przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Grupa Avalanche i Johnny Johnny Come Home. Potem Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa i Iwan w piosence Fotonowela. Będzie również Sabrina z przebojem Boys, Boys, Boys.

To była Sabrina, w dalszym ciągu w naszym miksie przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Silent Circle, Touch in the Night, Sandra in the Heat of the Night, Eurythmics, Love is a Strangers i Anika w piosence Japanese Boy.

0: Despacito utworem Buona Sera Ciao Ciao zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Dzisiejszego wieczoru na antenie Radia Plus dominują utwory z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Piano F i Song for Dennis, potem Valerie Dore, The Night You, Ryan Simmons w utworze Lucky Guy.

0: To była Spagna i Call Me, ten włoski hit zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie na antenie Radia Plus kompozycja Dietera Bolena z duetu Modern Talking, ale tym razem występuje w swojej drugiej formacji Blue System w ich wykonaniu My Bed is Too Big, potem Rick Astley, Whenever You Need Somebody, Ken Laszlo Tonight i Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: To była Samantha Fox i Nothing's Gonna Stop Me Now. Ten utwór wyprodukowany przez trio Stock Aitken Waterman zakończył ten miks.
1: Reklama.
2: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na Biedronce.

0: Radio Plus Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór na antenie Radia Plus. Taneczne klimaty, tym razem w klimatach latino. Grupa Chocolates i El Bimbo, potem Montserrat Moliendo Café. Będą też dwa utwory w wykonaniu formacji Santa Esmeralda. Don't Let Me Be Misunderstood i House of the Rising Sun.

To był zespół Santa Esmeralda, a przed nami dwa utwory w wykonaniu duetu Otto and Hands Up i D.I.S.C.O. Potem grupa Magazine 60, Pancho Villa i Saragossa Band w nagraniu Agadu.

formacja Saragossa Band i Agado, a już za chwilę Smokey If You Think You Know How To Love Me, potem Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy i grupa Beach Boys w piosence Kokomo.

W tym miksie jeszcze Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, Eric Carman, Hungry Eyes i kolejny utwór z filmu Dirty Dancing, Bill Medley i Jennifer Warnes w piosence The Time of My Life.

Jennifer Rosie, Bill Medley z filmu Dirty Dancing, a już za chwilę Beata Bartelik i Sen na pogodne dni. Potem Paweł Kukiz i Jan Borysewicz, Jeśli tylko chcesz. Z serii polskich przebojów w tym miksie jeszcze Mafia i Imię deszczu.

Billy Joel, a nasz ostatni miks to typowe dyskotekowe hity z końca lat 70. ubiegłego wieku. Bonnie M. i Sunny, potem Donna Summer i

Donna Summer, a przed nami Funky Town grupy Lips Incorporated, potem Richie Family, The Best Disco in Town, Chocolates, Kings of Clubs i Dalida w wiązance Generacja 78.

Dalida, wiązanką Generacja 78, zakończyła naszą prywatkę. Zapraszam jutro od godziny 20. Kolejna prywatka na antenie Radio Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.